nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żadnych

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: To jest Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić,

0: Popołudnie News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie chcemy Wam m.in. przedstawić grupę kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód może istnieć również tutaj. Będzie także o wielkiej demolce w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
0: Eska Południe.
1: Cowgirls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód może istnieć również tutaj, pomiędzy Familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, ale przede wszystkim pasja do życia po swojemu, opowiadają śląskie kowbojki w materiale Natalii Czarnoch.
2: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że Dziki Zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy Familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
3: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
2: Samo jak coś tak wyszło.
3: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
2: My tak naprawdę znamy...

0: pokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
1: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia zamknięta na kłódkę, i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls w razie. To jest też mama.
2: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
0: No, wbrew pozorom, kowboj

0: da wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach. Więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej. No i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
1: Jesteście kowbojkami, śląskimi kowbojkami. Tutaj macie swoje rancho, macie swoje konie, 4 konie. No właśnie, jak wygląda zatem takie wasze życie na co dzień?
0: Kasia,

0: otwierała, druga zamykała. Ewelina jak kończy w klinice pracę, to podjeżdża jeszcze tutaj zobaczyć, czy wszystko mają, czy jest siano, czy jest dostęp do wody. A ja wieczorem, jak jest na przykład teraz okres letni, przyjeżdżam no około godziny 20, żeby sobie długo mogły chodzić po padokach, po pastwisku i zamykam. I najcudowniejsze jest to, uwielbiam to, jak podjeżdżam autem, trąbię, a one po prostu biegną z pastwisk pod stajnię i już czekają. Otwieram stajnię, już jest wszystko naszykowane, bo Kasia zawsze dba o dobrostan, jest wszystko przygotowane na tip-top, czyli rano ścielimy, Kasia karmi, przyszykuje już stajnie na wieczór, żeby później ja mogła tylko, żeby mogła przyjechać, zamknąć konie, no i one przechodzą, wiedzą, że muszą być grzeczne, nie ma tutaj jakiegoś kłócenia się czy wpychania, nie muszą wiedzieć, że człowieka się szanuje, że i tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają, konia mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich stuprocentowe zaufanie, dlatego no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
1: To jest niesamowite, że one reagują na swoje imiona tak jak psy. Tutaj jak wołałaś je jakiś czas temu, to one wszystkie zdążyły wyjść z pastwiska i dosłownie reagowały na imię.
0: One dobrze wiedzą, one zawsze dobrze wiedzą, do kogo się mówi, ale nie zawsze reagują na te imiona. Wiedzą, że jak podjeżdżamy, otwieramy stajnię, no to już jest pora pewnie karmienia. Wołamy gdzieś tam na pastwisku, no to przychodzą.
1: To co jest najbardziej fascynującego w tym, jak wy żyjecie właśnie w taki sposób kowbojski, po prostu na ranczu, jak w Teksasie?
2: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Lapini, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
1: Jak wy tutaj przyjeżdżacie, powiedziałyście, że czujecie przede wszystkim spokój, no ale żeby te ranczo było pełne tego spokoju i takiej pełne tej waszej pasji, to od czegoś trzeba było zacząć. Czy te początki powstawania waszej grupy kowbojek były ciężkie? Jak wy to wspominacie?
3: Absolutnie nie, dlatego że każda z nas ma już jakieś doświadczenie. Znałyśmy się wcześniej. Każda z nas ma też ze sobą taki kontakt nawzajem. Jesteśmy przyjaciółkami. Często ze sobą się widujemy poza stajnią, rozmawiamy, dzwonimy do siebie. Tak więc byłyśmy bardzo dobrane. Każda z nas też jest inna pod względem charakteru i tego, jaki ma talent, jaką ma zdolność, więc było nam prosto się podzielić obowiązkami, żeby to wszystko dograć. Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów i to ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy.

0: były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
1: Mhm. No właśnie, zatem porozmawiajmy o tej rywalizacji na arenie, bo to, że prowadzicie swoje rancho, to jedno, ale to, że konie biorą udział razem z wami oczywiście w zawodach, no to drugie.
2: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się. Teraz wyszły właśnie schematy nowe na zawody. Wczoraj wyszły wieczorem, już gorące, jak świeże bułeczki. Będziemy teraz startować w Oświęcimiu 21 czerwca i od razu rozsyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Dlatego nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy poćwiczyć.

0: wygląda.
1: Każdy schemat jest inny. Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
2: Konik też z nami idzie.
1: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym.
2: Okay.
1: Że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda niezaliczona. Ruchome mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, obliczyć sekundy. O! I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, co mamy tu rozłożone. Piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiłem piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
2: No.
1: I on sam idzie.
2: I sam idzie
1: on
2: za
1: piłką. On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie...
2: Mega.
1: Takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
2: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
1: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy. Nie możemy rozbudować tego kwadratu. Widzisz, a mi się jest wolny. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę. Koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
2: Super sprawa. Która przeszkoda dla ciebie jest najprzyjemniejsza do pokonywania?
1: Dla mnie to bez różnicy. Robię to już tyle lat, że dla mnie to jest takie...
2: A największe wyzwanie jakieś jest?
1: Nie.
3: Chyba jednak jest.
1: Jakie?
3: Lassowanie.
1: A lasso, no tak, lasso. Wszystko umiem, co z konia, ale lasso to...
2: I jeszcze te lasso podszkolicie, już będzie w ogóle to po prostu.
3: Tak. Jak są rzuty lasem, to bledniemy na chwilę, ale wyćwiczymy.
1: A wtedy już będziemy musieli mieć osobne pomieszczenie na puchary, bo już się nie mieszczą. Tak.
2: Więc jak będzie lasso opanowane, to tutaj myślę, że spokojnie nową stadninę będziecie mogły znaleźć.
3: Nie, będziemy szukać kolejnego mieszkania na wynajem, bo już puchary są w dwóch mieszkaniach. Będą mieć własne.
2: No właśnie, własny swój kąt pucharowy. Jak najbardziej, to mi się podoba.
1: Zapraszamy, przyjedźcie, obejrzyjcie nas.
2: Bo warto się tutaj wybrać, miejsce zaczarowane, miejsce, w którym można poczuć Teksas. Wy byłyście kiedyś w Teksasie?
3: Nie byłyśmy w Teksasie, ale ja byłam na Niciszowcu i Giszowcu, a to prawie jakbym była na Dzikim Zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że Śląsk i Dziki Zachód łączy jedna rzecz, taka jak kopalnie. Jak Dziki Zachód powstał na kopalniach złota, to tak Śląsk na kopalniach węgla. Więc te miasteczka, które były osiedla robotnicze, mają to samo połączenie, co te miasteczka, gdzie był salon, spotykali się kowboje. Jedyne, co nas różni, to architektonicznie to, że na Dzikim Zachodzie było wszystko odbudowane z drewna, a u nas z cegły.
2: To da się poczuć na Nikiszu i na tam na tych terenach właśnie tych familoków. Czy chcecie kiedyś wybrać się do Teksasu?
1: Oczywiście.
2: Takie marzenie? Top.
3: Ja już planuję w przyszłym roku wylot na 3 tygodnie, żeby zobaczyć prawdziwe rodeo, zobaczyć prawdziwe zawody, móc też sobie przejechać się po takim prawdziwym ranczo. Jest to takie moje marzenie ogromne, które będzie spełnione wkrótce i z tego się ogromnie cieszę. Jednakże trzeba się zastanowić naprawdę, czy warto z tego Śląska wyjeżdżać.
2: A ty wybierasz się do Teksasu?
1: Na krótko mogłabym się wybrać, ale ja tutaj mam swoich podopiecznych i tak naprawdę właśnie to jest to przywiązanie, że nie możemy opuszczać naszych koni, no bo jednak opiekujemy się nimi, jesteśmy tu codziennie.
2: Tu macie niezły Teksas.
1: Wczoraj jechałam autem i się pomyślałam tak, zrobię podest z opon, czyli mówię, skąd tu wziąć opony, ale taki pan nam daje siano, znaczy zaopatrujemy się w siano od niego, że na pewno jak ma traktor, ma opony. No i zadzwoniłam do pana Pawła, mówię, ma pan opony od traktora? Tak, mam opony od traktora, takie, mówię, takie już zbędne, żeby były. I sobie pomyślałam tak, że teraz wysypiemy je piaskiem jedną na drugą i zrobimy taki podest, na którym będziemy wjeżdżać. albo tylko przednimi nogami, kopytkami, a może się uda jeszcze wjechać, obrócić.
2: Więc i będzie pozowanie.
1: Tak, no wymyślamy różnego rodzaju przeszkody.
2: Jesteście kreatywne.
1: Tak, jeździmy z racami dymnymi.
2: Właśnie widziałam.
1: Hurtownia fajerwerek nas zna.
2: Mega super. No kreatywność to też podstawa, tym bardziej jeżeli chcecie w tych zawodach, w których bierzecie udział, się wyróżniać, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. Nigdy nie wiemy, co, jaki schemat będzie następnym razem, co wymyślą.
2: Zaskakujecie.
1: Tak.
3: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi. Czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklepu sobie po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
1: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kład, tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obcujemy.

0: tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
1: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
2: i chyba widzi głowy, większy obraz.
1: Tak. Widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie?
2: Western i generalnie taki właśnie Texas to całkowicie coś innego niż jeździectwo. Na czym zatem polega różnica?
1: Nie ma różnicy, bo to jest tak, jak mamy rower górski i BMX. I to rower, koń to koń. Nie ma powiedziane, oczywiście są rasy predysponujące do tego, żeby były w konkurencjach westernowych i tak jak Amerigo Pine, którego tu widzimy, jest koniem rasy American Quarter Horse, wyjęty prosto z amerykańskiego westernu, to każdy koń może być koniem westernowym i w naszych zawodach, w których uczestniczymy, spotykamy przeróżne rasy, tak jak Chiqueda jest koniem czystej krwi arabskiej, Amerigo jest quarterem, każdy, to nie ma różnicy.
2: A jestem ciekawa, czym właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego? Bo tutaj powiedziałaś, że on jest prosto sprowadzony z Ameryki, no widzimy bardzo silne
1: nogi. Sprowadzony z Ameryki, no, jakby po prostu
2: amerykański, amerykańska rasa. No to na czym polega ta różnica?
1: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczne, a quattery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kłoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak? To jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
2: Czym się wyróżnia śląska kowbojka?
0: Siłą. Siłą charakteru przede wszystkim. Do tego odwagą, umiejętnością podejmowania decyzji, trafnych i bardzo szybko. Co jeszcze?
1: To siła charakteru i to, że śląska kowbojka dla mnie to jest taka swojska babka, która i dba o swoje stado, dba o swoją rodzinę, jest odważna, ale też potrafi uderzyć pięścią w stół, która nie obawia się niczego, idzie przez życie z podniesioną głową i wypiętą piersią.
2: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie.
1: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
2: No właśnie, a co to jest?
1: Ostrogi.
2: Specyficzny styl ubierania się, czy wy też tak chodzicie na co dzień?
3: Tak, zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie, więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciaste koszule, to jest strój, który używamy na co dzień.
2: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
0: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na

0: wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w trzech miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mi to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej. I Ewelinka mówi, słuchaj Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, ale ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami tutaj. Nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
1: Wokół siebie, aż tutaj łezka się pojawiła wokół, ale to chyba też świadczy o tym, że wy jesteście takim solidnym fundamentem przyjaźni. I ty wspomniałaś o tym, że dziewczyny bardzo ci pomogły, ale wy... O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wytuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na rancho? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
0: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić.
1: To wsparcie od dziewczyn tak naprawdę cię napędzało do tego, żeby się też nie bać, nie? Nie mieć takiego lęku w sobie?
0: Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
1: Dziewczyny, wy też pomagacie, bo to, że wy jesteście solidną grupą silnych babek, to już wiemy, ale wy też działacie charytatywnie.
2: Oczywiście, że tak. Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne, jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta, które podchodzą z pyszczkami do nich, one się z nimi witają. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę. I z tego się najbardziej cieszymy, że to, co dla nich jest niedostępne, bo czasem jest tak, że rodzice bardzo dużo pieniędzy wydają na rehabilitację tych dzieci, na leczenie, to widok konia dla tych dzieci jest czymś nowym, czymś niedostępnym, a my możemy im to przynieść, a one w zamian dają nam więcej siły, więcej energii i taką motywację do działania dalej. Bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś.
1: To was na pewno napędza do tego, żeby po prostu dbać o to, co macie wokół, o to rancho i żeby po prostu w tym cały czas trwać. No właśnie, jeżeli ktoś chciałby taką pomoc od was otrzymać, takie poczuć trochę tego dobrego serducha od was i spotkać się z prawdziwymi kowbojkami, to co należy zrobić? Jak z wami może

0: Najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Tak naprawdę to takie wyjazdy to jest zupełnie coś innego, bo ostatnio współpracowaliśmy ze stowarzyszeniem Jesteś Cudem. Tam są dzieci z trisomią 21 chromosomu. Nie wiedziałyśmy, na co się piszemy. Wszyscy mówili, że będzie fajnie. Ja mówię, no dobra, jedziemy. Ale to, co nas tam spotkało, to po prostu jakby nam świat na głowie stanął. Te dzieci podchodziły, witały się z tymi końmi. One po prostu taką radością wybuchały, że mogły go pogłaskać, wsiąść, że my po prostu nie byłyśmy w stanie stamtąd wyjechać, były tak wspaniałe. Dlatego chcemy być dla tych dzieci, chcemy być dla ich rodzin, dla osób takich naprawdę potrzebujących. Mhm. Nie chcemy prowadzić jazd rekreacyjnych, nie chcemy prowadzić treningów sportowych. My chcemy przede wszystkim iść z pomocą.
1: Chyba już się ogarnęłam.
2: Tak.
1: Ogarnęłam się z tego wzruszenia. Przede wszystkim dla nas, dla mnie, liczy się honor, szczerość i lojalność. W swoim życiu jeżdżę, zaczęłam jak miałam 5 lat, mam 40, więc z końmi mam bardzo dużo wspólnego. Też jestem instruktorem, trenerem i wiele serca oddałam osobom, ucząc je, które tak naprawdę nie doceniły tego. W pewnym momencie się też miałam taki okres, że się zamknęłam sobie i powiedziałam koniec. Ja chcę mieć swoją ostoję tutaj, taką bezludną wyspę, no, z nami trzema. I jeżeli mamy się otworzyć i nasze serduszka otwierać tylko dla osób, które tego potrzebują, które są w 100% szczere, a nie dwulicowe i...
2: Dziewczyny, tak jak właśnie wspomniałaś, to jest wasza ostoja i taka bezludna wyspa, no i właśnie, ale trzeba czasami wrócić do tej rzeczywistości, nie? Do tego życia codziennego, bo tak jak powiedziałyśmy na początku bodajże, że każda z was też pracuje. Jak wam

0: się wychodzi z rancza i zostawia te konie i wraca właśnie do tej rzeczywistości. No to musi być mega ciężkie zadanie, nagle wiecie, z śląskiego Teksasu wyrwać się znowu do Zabrza czy do Katowic.
1: Może inaczej, my jakby idziemy najpierw do pracy, a później to przyjeżdżamy. Każdy z nas pracuje z ludźmi, bo Ewelinka pracuje w klinice weterynarii, ja jestem znowu nauczycielem w technikum weterynarii w Zabrzu. Kasia jest menadżerem w kawiarni, w herbaciarni, tak? No i każda pracuje z ludźmi i ma dużo obowiązków na głowie. Dlatego jak później kończymy pracę, przyjeżdżamy tutaj, puszczamy naszą fontannę, słuchamy szumu pluskającej się wody i tych ptaszków i odpoczywamy.
2: Mhm. Niesamowite jest wychodzenie z rancza pod tym względem, że ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej śmieję się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem wyjście między tych ludzi. Ja z własnej perspektywy nie odczuwam tego wychodzenia z rancza tak bardzo, jeżeli chodzi o moją pracę, bo znowu wchodzę między zwierzęta, między pomoc zwierzętom. Mamy bardzo dużo ciężkich przypadków, ratujemy życie im, linice, więc cały czas to jest kontakt ze zwierzętami, tylko po prostu zmienia się ich wielkość. Więc tutaj ja tego tak bardzo nie odczuwam, natomiast wychodzenie do miasta już owszem.
0: A wróćmy zatem do tych tematów koników i do tej pasji, bo tak naprawdę tutaj padło, że w wieku 5 lat, tak? Pierwszy raz wsiadłaś na...
1: I nie zsiadłam.
0: No właśnie, wsiadłaś i nie zsiadłaś. A jak u was, dziewczyny, to wyglądało?
3: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się i wybrałam numer. Trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęła. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. I z czasem jeździłam, później robiłam coraz więcej, pomagałam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
2: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami i była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała i jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci, do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń, później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił, miał niebieskie oko, pamiętam, nazywał się Apollo i ja byłam strasznie w nim zakochana i ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na koniu. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia, jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć. Miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przypruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyżek łowczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń, ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwem.
0: Super historia, mega inspirująca do tego, żeby...

0: Przede wszystkim walczyć o marzenia i je spełniać, bo ty swoje spełniłaś. Dziewczyny, czym zatem podsumowując jest western?
1: A nie trener? Zapraszamy do odpowiedzi.
2: Dla mnie na treningach to taki krew pod łzy. Ja dziwię się, jak one wytrzymują ze mną na treningach, ale osiągnięcia mają bardzo duże. No i co, dla mnie to jest codzienne życie. Rano przyjeżdżam, przepraszam, wieczorem, bo Kasia rano przyjeżdża. Zamykam te konie, daję im buziaczka.
3: Western i to nie jest...
1: taki styl życia.
3: To jest styl życia, to nie jest żadne miejsce na mapie, to nie jest Dziki Zachód, tylko to jest
1: nie,
3: to, co my mamy...
1: książce.
3: To jest to, co my mamy w sercach i to jest siła charakteru. Tym jest western tak naprawdę.
0: Dzięki tej sile charakteru zapewne zdobyłyście właśnie wiele nagród, o których przed chwilą wspomniałaś. Takie najbardziej prestiżowe, którymi chcecie się pochwalić, to jakie?
3: Ja w tym roku zdobyłam drugie miejsce na mistrzostwach Dolnego Śląska i to jest

0: sezon się nam dopiero zaczął, więc tutaj działamy, ćwiczymy, pracujemy nad sobą i myślę, że tych nagród jeszcze masy przywieziemy.
1: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
2: Zaczynamy od stajni, nie?
1: No to idziemy do stajni. Proszę. Czyli tutaj mamy domek jednego konika.
0: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka, miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, gdzie mieszka.
1: Tak. Przecież nauczyłeś już też te koniki czytać, nie to logiczne.
0: Nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
1: Super. Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Trzeci?
0: Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
1: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
0: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie. Koń, kiedy się spoci, te elektrolity z niego jakby wychodzą, kolokwialnie mówiąc. Tutaj może sobie

0: sprzedażnym karmieniem.
1: Ile razy dziennie je taki koń?
0: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jak przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły, cały czas ten ruch.

0: energię w postaci paszy treściwej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
1: Pewnie, okej. Okay. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk i koń one muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
0: kontrolowane, bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie konia jest bardzo drogie, dlatego my je tylko karmimy, bardzo nie chcemy, żeby ktokolwiek podchodził i karmił je z ręki, bo też musimy mieć nad tym jakąś kontrolę.
1: No i wy macie ten plus, że znacie się na robocie, nie dziewczyny, więc tak naprawdę ta opieka taka weterynaryjna też jest 24 godziny na dobę, można powiedzieć.
0: No tak, ale to my już mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład

0: na maszynę sprawdzamy. Szczepienia, nie szczepienia, wszystko robimy tak bardziej we własnym zakresie. Pobieranie krwi do badań, właśnie jeżeli chodzi o Amerigo, bo jest ogierem kryjącym, więc musi co roku oddać badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby, takie, które mogą być przenoszone poprzez krycie.
1: Mhm. Idziemy dalej. Siodła tak. Zawieszone, nawet amerykańskie.
0: Tak.
1: Tutaj mamy. Świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
2: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje, siedząc na ranczu po pracy, robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach,
2: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol tego, że jest fajny, że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
2: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każda z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona. Popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Bytów w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
2: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się strać.

0: siadają na oklep i możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że cały się rusza pod nimi. To jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Mhm. Tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
0: Szczoty, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.

0: najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
0: Tak, flagi amerykańskie do pokazu. I tyle właściwie, tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji, tak, kaski.
0: Tak, dokładnie, kaski. Kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zeskakujemy, wskakujemy. Są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super.
0: Dziewczyny tutaj działają.
1: I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
0: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
2: To jest łatwe?
0: Nie, nie jest łatwe, jednakże...
1: A, no właśnie, pięciogodzinne szkolenie z kręcenia lassem.
0: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczu. Miało bardzo dużo zastosowań. Od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: lasem.
0: Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując. Więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia, więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tym
1: Taki bardzo ważny

0: kowbojski rekwizyt.
1: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem. Można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatne i zawsze przysiodle.
0: Także teraz opowieść o kapeluszach, bo to też bardzo ważny element każdego kowboja, właśnie to, jak się wygląda.
1: Kapelusz, większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
0: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
1: Nie pożycza się tego kapeluszu. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo, to ja bym w stanie go dała.
0: Bardzo osobista rzecz zatem. Wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
1: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle jakby dostanie wypłatę, to już jest masakra. To jest West the Best.
0: Gdzieś kupujecie na specjalnych stronach, w specjalnych sklepach oczywiście, tak. Nie robimy tutaj reklamy, natomiast czy macie takie swoje ulubione gdzieś tam rzeczy, bo wiadomo, taki kapelusz nie kupi się wszędzie, nie?
1: Nie kupi się go wszędzie. Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości, względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
2: Otok
1: też są... Otoczka, tak. One są zdobne wtedy. Mają różne kolory, są skórzane, są filcowe, są z traw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
0: Każda różne.
1: Tak, każda różne, ale wszystkie są z traw. One są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
2: O filcowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: Dokładnie.
0: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
1: Najważniejsze jest,
2: spadają.
1: No, mają nie spadać, ale tutaj łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
0: Ale zdarza się, że spadnie.
1: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
0: Pewnie. Dziewczyny, no, wasza pasja jest niesamowita. Podsumowując... Klamry. Właśnie, klamry.
1: Klamry.
0: No to lecimy, pewnie. Klamry i paski skórzane.
1: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
0: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś. 2019.
1: Tak, teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
0: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra jaką ma historię?
1: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych. Ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na niektórych zawodach, więc to jest jak troszkę westernowy Facebook, że można spojrzeć, z kim się ma do czynienia.
2: Tak. I taką klamrę na przykład można zdobyć z Rider of the Year, gdzie cały rok zbieramy punkty z każdych zawodów, para koniec jeździec i na koniec dostaje się taką

0: ubraność totalna. My zazwyczaj jako kobiety patrzymy na to, żeby było ładnie, kolorystycznie, żeby było dopasowane z koniem, dopasowane ze sprzętem, więc tutaj jakby koszula nie ma określenia większego.
1: Zależy, czy idziemy elegancko gdzieś, jest na przykład jakieś święto nasze, czy idziemy pracować po prostu z końmi, zaganiać cielaki, bo też w takich konkurencjach uczestniczymy.
2: No dobra, no i buty. No wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na koniu?
1: Zacznijmy od tego, że nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta.
2: Okej, czyli są bardzo wartościowe.
1: Wartościowe, bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mieć te ariaty, nie?
0: No ale kówbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że... Powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą, że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo, do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
1: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na

0: rękami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
1: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
0: Ona ma łechtać tak delikatnie.
1: Okej, to jest ciężkie, da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem.
0: Laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
1: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso, widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest?

0: w naszych schematach z lasem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lasować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lasa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze ostrzegać.
0: Tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No. Co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie? Czyli mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie. Tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny. Leżymy.
1: Mm-hmm. Trenujecie razem wspólnie?
0: Tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą, nie wiem jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Mówię, Adelina, to jeszcze musisz umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. My się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia na
0: zawodach. Samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi koniami.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak, utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
2: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
3: SK Południe.
4: Zmieniamy się, by zachwycać pod takim hasłem.

0: muzeum rusza wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Oprócz fasady powstaną także nowe ekspozycje.
1: Iwona Mol, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wielki zachwyt, ponieważ na muzeum, można powiedzieć, projektem przyczyni się do tego, że będzie mogło dostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, swoje jakby drugi oddech, drugie życie.

wszędzie, ponieważ wszystkie nasze prace będą oczywiście spełniały warunki pełnej dostępności dla wszystkich zwiedzających, żeby nikt nie czuł się jakby wykluczony i nie miał możliwości skorzystania z naszej oferty. Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa trzech wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty. W tej chwili przygotowujemy się, który pod

zaskoczenia. No ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, no to tutaj Państwu najszerszych i najbardziej obszernych wyjaśnień udzielą kuratorzy wystawy.

0: się zachwyca.
1: Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Czy są takie rzeczy, których tknąć wam nie wolno?
0: Oczywiście wszystko de facto, co robimy, wszystko absolutnie, wszystkie projekty, zarówno projekt budowlany, jak i projekty wystaw, wszystko było uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. I wojewódzki konserwator zabytków w takich sytuacjach, kiedy prace

wyłoniony wykonawca wystaw stałych. No, jeśli chodzi o ingerencje w ściany i tak dalej, no bo to będzie czy podwieszany sufit, czy nowa podłoga, to jest zaakceptowane przez konserwatora, ale zwłaszcza prace budowlane

Dzień dobry, Paweł Rolnik, Arco System. Dopiero początek prac, tak jak mówiłem, to takie medialne rozbicie zapoczątkuje wszystkie prace tutaj w muzeum. Będziemy tak odświeżać elewację wraz z wymianą stolarki okiennej, przystosowywać budynek do wszystkich potrzeb i do montażu nowych wystaw. Postaramy się. W lipcu planujemy rozpocząć montaż rusztowania, żeby rozpocząć pracę z elewacją. Również też od przyszłego tygodnia

0: Paweł Gabel.
1: Paweł Frelich, dział promocji i wydawnictw Muzeum Górnośląskim.
2: Proszę nam powiedzieć, co tu będzie po tym wielkim remoncie? Chodzi o tą stronę merytoryczną.
1: No to będą na pewno trzy świetne wystawy, nareszcie dotykające stricte Górnego Śląska i omawiające ten temat bardzo głęboko, nareszcie, szczególnie tą stronę właśnie etnograficzną i archeologiczną, bo no, nie ma co ukrywać, nasze muzeum jest największym w regionie, które skupia się na Górnym Śląsku i te zbiory ma. Także to muzeum zawsze potrzebowało właśnie dobrej i nowoczesnej przestrzeni do tego, żeby edukować, żeby te eksponaty nareszcie pokazywać i pokazywać w odpowiedni sposób, i taka przestrzeń się tutaj pojawia. Nareszcie, w Bytomiu. Zmieniamy się, by zachwycać, i też dlatego, że no, jest to wspaniała architektura modernistyczna, funkcjonalistyczna, jak mówiła pani dyrektor. I ta architektura ma pewną specyficzną cechę, że jeżeli się starzeje, to ludzie zaczynają jej nie dostrzegać, aby nie dostrzegać tego piękna, ale w momencie, kiedy rzeczywiście się wyłania to piękno modernistycznej architektury po remoncie, to rzeczywiście wszyscy są nagle zachwyceni. Wiele przykładów możemy tutaj nawet w naszym regionie podać i znaleźć właśnie takiej architektury modernistycznej, która nagle zaskoczyła formę. Jeżeli chodzi oczywiście o nasze zbiory, to wybiegamy poza, więc tutaj zapraszamy też osoby, które są z poza Górnego Śląska, szczególnie w kwestiach na przykład właśnie etnograficznych czy archeologicznych. Myślę, że to będzie świetna instytucja, żeby się w ogóle z regionem zapoznać.
3: SK Południe News.
2: Ola Grechowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie zajrzymy m.in. do schroniska Psikot, bo tam zwierzęta relaksują się muzyką. Będzie też mowa o tym, jak autystycznym dzieciom pomóc dorastać w dzisiejszym społeczeństwie. Znajdzie się także coś dla fanów gamingu.
3: SK Południe.
2: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach przed przejazdami kolejowymi przypominają o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
4: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
5: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
4: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się na każdym przejeździe. Można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy, i za pośrednictwem dyspozytora Polskich Linii Kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
5: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
4: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
5: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy? No nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych.
4: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone już jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu. Bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. Nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
5: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
4: Przepisy prawa o ruchu drogowym mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy

0: Lewodrogowy jest wyposażony w znak stop. Przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
1: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
0: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu, no i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
1: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
0: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak

0: Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu, no i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
1: Czy warto też zaapelować do pieszych, bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
0: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak

0: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
1: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. No my wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
0: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
1: No przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, no złamał przepisy prawa o ruchu drogowym, ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna, na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
0: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
1: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
2: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać. Poczekaj, aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
0: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
2: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
3: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
0: Pana zdaniem akcja potrzebna?
4: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
0: Co pan najczęściej zaobserwował?
4: No co, no wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą. Nie?
5: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
6: Nie.
5: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków. Trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznacznie jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Jazda na czerwonym świetle.
6: Się otwierały, więc ja musiałam poczekać.
5: Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No, proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
6: Rozumiem.
5: Pośpiech, może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okulary.

0: dzieci, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
1: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
2: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
1: Zaskoczona dzisiaj?
2: Bardzo.
1: To chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
2: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, no, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby tu wiele wypadków.
1: I teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
2: Oczywiście.
0: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
3: Nie zauważyłam.
0: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą. Nie wolno. Musisz wcześniej więcej zwracać uwagi, dobrze? Żeby ci się nic nie stało. A teraz jedź ostrożnie.
4: Dzień dobry. Prowadzimy się jak bezpieczny przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd przed w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migania. W przypadku, gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu, numer 112. Podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
5: Dobrze, dziękuję za informację.
1: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
5: Oczywiście, że tak.
1: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
5: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają, jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają, aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
1: A trzeba uważać, chodzi o życie.
5: Dokładnie tak.
6: SK Południe.
7: ESL Gaming Polska jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej już kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. O szczegółach w materiale Agnieszki Kucjas.
8: Marcin Nowak, wiceprezes katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. A to oznacza, że wchodzimy na kolejny poziom transformacji miasta i regionu. Katowice 20 lat temu ponad zdecydowały się na program transformacyjny, zmieniając trochę swój profil z kierunku ciężkiego przemysłu do przemysłu technologicznego. Zostało otwartych, stworzonych 140 centrów reprezentujących firmy technologiczne i dające miejsca pracy 35 tysiącom pracowników. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić kolejny krok, czyli stworzyć miejsce, gdzie te wszystkie firmy, nie tylko te, które są w Katowicach, ale również inne, które będą chciały dołączyć do projektu, mogły rozwijać i budować programy oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne, o technologie cyfrowe, sztucznej inteligencji i oczywiście sektor gamingowy, dzięki któremu będziemy popularyzować tę wiedzę i rozwijać region. No i mamy ambicje, żeby stać się rzeczywiście centrum edukacyjno-rozwojowe w tych 3 obszarach, czyli gamingu, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych.
9: Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy klient przyszłego hubu gamingowo-technologicznego, czyli można powiedzieć, że jeszcze nie został wybudowany, a już mamy pierwszego klienta, który swoją siedzibę przeniesie właśnie do hubu gamingowo-technologicznego. Bardzo dobra współpraca, bo to jest ESL Gaming Polska, który jest częścią dużego projektu pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, a my już też te kontakty i współpracę z Arabią Saudyjską rozpoczęliśmy, a więc to będzie fajny taki element łączący te działalności i rozwój Riadu czy Katowic.
10: Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska. Od lat ESL ma tutaj swoją siedzibę, od lat ta siedziba się rozwija i my dzisiaj mamy tutaj największy hub produkcyjny swojej firmy globalnie. Mamy 8000 m2 wysoce wyposażonych studiów telewizyjnych, bardzo mocno rozbudowane zasoby ludzkie, sprzętowe i realizujemy tutaj właściwie przez cały rok różne projekty e-sportowe, głównie w tej przestrzeni studyjnej, w tej przestrzeni telewizyjnej, które są realizowane dla globalnych partnerów, dla globalnych klientów, dla globalnych wydawców i wspólnie wyraziliśmy dzisiaj intencję, by nasza firma dołączyła do nowo powstającego hubu technologicznego gamingowego, które rozwija miasto Katowice wspólnie z spółką Katowice Gaming Hub i byśmy wspólnie razem rozwijali to miejsce, by stało się takim prężnym ośrodkiem skupiającym firmy technologiczne, gamingowe i powiedzmy z różnych segmentów technologicznych.

0: Na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszliśmy taką bardzo dużą transformację. Kiedyś mieliśmy jedną ze spółek w grupie, bardzo podobną do innych spółek w innych krajach. Natomiast bardzo szybko firma zauważyła, że mamy pewien potencjał dzięki z jednej strony wiedzy i kompetencjom, które zdobyliśmy realizując to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy gościem, a z drugiej bezsprzecznie element kosztowy miał również ten wpływ. Dzisiaj sporo firm przenosi swoje centra produkcyjne, swoje centra R&D z Europy Zachodniej do Polski i podobny proces miał miejsce w naszym wypadku. My na przestrzeni ostatnich, tak powiedziałem, 5-10 lat bardzo mocno rośliśmy, agregując pewne kompetencje, które firma miała wcześniej rozproszone. I dzisiaj mamy tutaj sporo takich zespołów, które świadczą usługi całej grupie w obszarze kreatywnych, w obszarze wideo, w obszarze telewizji, w obszarze marketingu, w obszarze designu. Czy z jednej strony można powiedzieć, że nasz hub produkcyjny jest takim miejscem wspierającym wszystkie inne oddziały i wiele projektów, które SLR-izuje na całym świecie. Z drugiej strony jest sporo projektów, które jest celowo umieszczanych tutaj, byśmy je my realizowali w naszych studiach i stąd je nadawali dla publiczności gamingowej, e-sportowej na całym świecie, dla różnych klientów z branży gamingowej, z których bardzo często są to najwięksi wydawcy globalnie.
1: Na razie jesteśmy na wstępnej drodze, czyli dajemy ten impuls, prawda, budując hub gamingowo-technologiczny, to jest takie zwrócenie uwagi całego świata na to, że jesteśmy gotowi na podjęcie wyzwań i lokalizację wielkich przedsięwzięć projektowo-wykonawczych tutaj w Katowicach. I myślę, że ten sygnał jest bardzo mocno słyszalny i proszę mi wierzyć, że naprawdę z różnych zakątków świata mamy pytania, kto może, jak może i czy w ogóle i kiedy. Tak więc to się naprawdę stało bardzo, bardzo popularne. Oczywiście ten rynek jest bardzo dynamiczny. Nie trzeba mieć świadomość, że też jest różno skalowalny. Ten nasz nie jest aż tak bardzo duży, jak już mamy takie ośrodki w świecie, między innymi właśnie w wspomnianym Riadzie, gdzie jest całe miasteczko gamingowe, prawda, więc to jest troszkę większy rozmiar, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że no bez tego pierwszego kroku nie będziemy mogli właśnie zwrócić na siebie uwagę i przyciągać po prostu tych dobrych graczy biznesowych tutaj do Katowic.
0: Kilka rzeczy staje za tą intencją, czy jakby staje za tymi przesłankami. Jedną z nich jest pewien sposób, w jaki Katowice są postrzegane globalnie. I to na pewno miastu pomaga już dzisiaj, będzie pomagało dalej przyciągać firmy z konkretnych branż, z konkretnych marek. Z drugiej strony wydaje się, że to, co wspólnie robimy od lat, zarówno my w swoich przestrzeniach produkcyjnych, jak i wydarzenia e-sportowe, które realizujemy, wychowują i przygotowują pewien rynek pracowników. Czyli tutaj ten rynek jest przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby przyszłych pracodawców. Może teraz trochę powiem coś, co jest bardziej domeną miasta i przedstawicieli hubu, ale wiem, że oni też planują współpracę z ośrodkami szkoleniowymi, z uniwersytetami, żeby z nimi przygotowywać przyszłe kadry pracodawców, które ten hub miałyby zasilać.
1: Pierwsza zasadnicza rzecz to jest postawienie na kolejną, myślę, dobrą nogę, na której powinno stać miasto w sensie gospodarczym. Bardzo dużo wysiłku poświęciliśmy na budowę tak zwanego biznesu outsourcingowego. To się pojawiło, 30 tysięcy miejsc pracy w Katowicach i okolicznych miastach, więc to pokazuje, że było warto. I teraz kolejna właśnie ta noga postawiona na szeroko rozumiany e-gaming, a więc na całą tą branżę, która będzie jednoczyła no, wiele dyscyplin gospodarczych w tym właśnie hubie.
2: Otwarcie hubu jako budynku planowane jest w ciągu najbliższych 3 lat, czyli na przełomie roku 2027-2028, bardziej jest ukierunkowane na początek roku 2028. Natomiast zanim zostanie rzeczywiście wykonana sama konstrukcja i budowa i rekonstrukcja kopalni Wieczorowej, to rozpoczynamy już teraz różne programy edukacyjne i rozwojowe razem z firmami, żeby stworzyć już wnętrze tego hubu, dzięki któremu potem ono będzie żywy w momencie samego otwarcia fizycznego. Rzeczywiście zostawimy część tej tkanki wstępnej, to znaczy przestrzeni biurowej, coworkingowych, ale trochę w zmienionym formacie, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i zgodny z obecnym rozwojem rynku real estate. A druga rzecz, rzeczywiście przestrzeń taka kolaboracyjna współpracy, jak i też coworkingowa, nawet tak szeroko rozumiana jak laboratoria, w którym możemy coś nowego stworzyć, nawet przestrzeń restauracyjna czy wykładowa. I trzecia przestrzeń, która głównie dotyczy dzisiejszego podpisania porozumienia, czyli produkcyjna, telewizyjna dla sektora gamingowego.
3: ISL to pierwsza firma, która dołączyła do hubu, a czy macie już jakiś pomysł na kolejne?
2: ISL jest pierwszą firmą, która formalnie podpisała z nami porozumienie, natomiast rozmowy prowadzimy z ponad 200 różnych firm. Mieliśmy już wiele różnych spotkań i całą ciekawością, można powiedzieć, podczas wszystkich rozmów jest to, że naszym planem jest budowanie programów rozwojowych i edukacyjnych i wspólne tworzenie rynku, a nie narzucanie pewnych schematów razem z firmami.
3: A to też będzie oznaczało nowe miejsca pracy w Katowicach?
2: Na pewno będą oznaczały nowe miejsca pracy, ale nie zakładamy, że będzie to aż taka skala, jaki sukces odnieśliśmy rozwijając sektor usług nowoczesnych przez ostatnie 15 lat.
4: SK Południe.
5: Minęło ponad 20 lat od tragicznej wycieczki tyskich licealistów. W ostatnim tygodniu stycznia 2003 roku geograf pasjonat zabrał grupę uczniów pierwszego liceum w Tychach na wycieczkę w Tatry. Młodzież miała zdobyć rysy. Część osób weszła na szczyt pierwszego dnia, druga to miała zrobić dzień później. Niestety na drodze stanęła im lawina. Wydarzenia z tamtego okresu wspomina Michał Kasperczyk, absolwent tyskiego liceum imienia Kruczkowskiego i uczestnik tragicznej wyprawy. Materiał Agnieszki Kucjas.
6: Jeśli chodzi o mnie, ja akurat wspominam tą wycieczkę bardzo dobrze. No, sporo się zdarzyło. Natomiast no, nie wszyscy mogą to tak wspominać, bo jak wiemy, no, wydarzyła się wielka tragedia w Tatrach. Zeszła największa lawina w historii Tatr, która wzięła ze sobą licealistów i opiekuna. W sumie zginęło 8 osób.
7: To rzadko spotykane, że wycieczka szkolna w góry kończy się wycieczką w wysokie Tatry, a nie po prostu jazdą na nartach czy jakimiś innymi aktywnościami zimowymi. Jak to się stało, że grupa uczniów z tyskiego

się trenować różne sposoby właśnie takiej spinaczki, ale oprócz tego mieliśmy geografa, który był wielkim pasjonatą. Uczył tam tej geografii poprzez praktykę, po prostu zarażał uczniów swoją pasją, jaką były podróże właśnie, i to starał się również nam przekazać na lekcjach. I te lekcje były zupełnie inne od jakby takich sztampowych czytania z książki i po prostu przykładów tylko teoretycznych. To wszystko działo się naprawdę. Rozpoznawaliśmy kamienie, liście. To wszystko mogliśmy dotknąć, zobaczyć, tak abyśmy sobie mogli poradzić. Oprócz tego zawsze tutaj pan profesor opowiadał o swoich podróżach, o swoich pasjach. No i też organizował różne wyjazdy, na które bardzo chętnie tutaj m.in. licealiści korzystali z możliwości i brali w nich udział. Tak też było z tą wycieczką w Tatry. Taki wyjazd odbył się również wcześniej, rok wcześniej. Niestety wtedy nie wszystkim udało się wejść na Resy z różnych względów. I część tych osób pojechała również na tą wycieczkę, bo los tak chciał, jak to wszędzie, że no, wypadki się zdarzają. Mamy tu do czynienia z żywiołem, na który no, nikt niestety no, nie ma wpływu, bo jakby z żywiołem nikt nie wygra. No i tak było, że byliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa była w pierwszy dzień, to było 27 stycznia. Wszyscy weszli przy pięknej pogodzie, podziwiali tutaj ze szczytu piękną panoramę Tatr. Po zejściu wręcz każdy opowiadał o swoich wrażeniach, doznaniach, podsycając apetyt drugiej grupy, która miała wchodzić 28 stycznia, czyli dzień później. No a grupy miały się wymienić. W pierwszy dzień pierwsza grupa wchodziła na Resy, druga była na linii 5 stawów i później wymienialiśmy się. Natomiast wyszło tak, że w ten drugi dzień pierwsza grupa, która była na tych Resach, miała iść na te 5 stawów, poszła ostatecznie na czarny staw i oglądała, jak spina się ta druga grupa, która właśnie zaliczyła w tym dniu Resy. No i po godzinie 11, obserwując te punkciki, które się wspinają, weszliśmy po prostu im naprzeciw. Liczyliśmy, że chwilę później, godzinę później może będą już powoli schodzić w naszym kierunku. Podziwiając to wszystko, piękno gór i wspinających się naszych kolegów, okazało się, że nagle te punkciki nam zniknęły. Wtedy patrzyliśmy, co się dzieje. Kolega tam miał jeszcze rolnetkę, po czym opiekun krzyknął lawina i wszyscy zaczęliśmy uciekać w kierunku Morskiego Oka, do schroniska, bowiem byliśmy na czarnym stawie, czyli tam, gdzie ta lawina zeszła. Zaczęło się wszystko trząść, jeśli chodzi o góry. No, takie trzęsienie ziemi, jak zresztą pewnie większość osób wie, góry potęgują siłę, jeśli chodzi o huk, echo. To ogromne zwały śniegu, które leciały z ogromną prędkością w dół. Ten śnieg się zbijał i no, stanowił pod ogromnym ciężarem wiele ton tej masy. No, było po prostu nie do zatrzymania. To wszystko z wielkim hukiem wbiło się, przebijając lód w czarny staw. No i wpadło to do tego czarnego stawu, łącznie z częścią kolegów, którzy zeszli pod lód. My natomiast no, zbiegaliśmy do schroniska. Dobiegając do schroniska, no, tam już toczyła się akcja ratunkowa. Może jeszcze nie było widać helikoptera z Topru, który już jak radio nadawało tutaj, po prostu program był już przerwany radiowy, nie leciała muzyka, tylko wszyscy już na bieżąco relacjonowali wydarzenia z Morskiego Oka, że w Tatrach zeszła lawina i helikopter już leci, i może jeszcze go nie było na miejscu. Dosłownie chwilę później były pierwsze już wozy reporterskie na miejscu zdarzenia, także praktycznie równocześnie, bardzo szybko, jakby z całą akcją ratowniczą. Media były na miejscu i relacjonowały na żywo już poszukiwania licealistów z Tychów. Cóż mogę powiedzieć, no było widać bardzo duże zaangażowanie tutaj topowców. Nauczyciel na szczęście został u góry, nic mu się nie stało, więc na miejscu już pomagał ratownikom w poszukiwaniu uczniów, drugiego opiekuna. No niestety tam tylko w zasadzie jedna dziewczyna przeżyła. Reszta nawet po walce w szpitalu no, po prostu zmarła. I, no i część dopiero lawina oddała w zasadzie po pół roku, kiedy wydobywani byli z dna czarnego stawu, jakby nie naruszeni, po prostu zamrożeni. Tak jak to się stało, po prostu zatrzymani w czasie. No więc

0: cała ta historia no, była tak jakby tutaj z tej strony drugiej strasznym wydarzeniem. Mimo to no, jako uczestnik tej wyprawy no, każdy z nas wiedział, że no, w górach bywa różnie. Wybierając się wysokie Tatry zimą, każdy z nas wiedział, jakie jest zagrożenie i był tego świadomy, ale mimo wszystko no, nikt nie przypuszczał, że akurat może to spotkać tutaj nas, akurat w tym czasie, w tym miejscu. No, mieliśmy to nieszczęście, że no, trafiliśmy na tę lawinę. Jeśli chodzi o mnie, no ja akurat mam to szczęście, tą opatrzność Bożą, że tutaj nie dotknęło mnie to bezpośrednio, bo żyję i mogę to cieszyć się tym życiem, żyć dla innych i staram się jak najlepiej wykorzystać to swoje życie, aby tutaj też z mocą może tych moich kolegów nawet dodatkową działać 10 razy sprawniej i robić coś dla innych. Jakby w podziękowaniu za to, że tak się stało, że żyję, ponieważ nawet w tym drugim dniu miałem i z tymi kolegami moimi razem po raz drugi na rysy, a tak się stało, że nauczyciel zawsze dbał o to, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, żebyśmy mieli jak najlepszy sprzęt. I ten mój sprzęt pożyczyłem koleżance i ona poszła z tym moim sprzętem, bo miała awarię swojego. No i niestety zginęła. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o mnie, no to ta historia zupełnie jest jakby taka urwana z rzeczywistości, ze względu na to, że na tą wycieczkę, mimo że bardzo chciałem jechać, o mały wóz bym nie pojechał. Gdyby nie to, że kolega, który miał na nią jechać, złamał nogę i ja wskoczyłem na jego miejsce, bo on pożyczył mi swój sprzęt. Więc ja ten sprzęt po prostu później też dawałem dalej, aby każdy z nas mógł mieć równe szanse i mógł zdobyć te nasze wymarzone cele i dojść na ten szczyt. No więc, gdy kolega po prostu miał złamaną nogę, ja z nauczycielem, który poświęcał swój prywatny czas, dobierałem resztę sprzętu, abym między innymi obuwie, abym był dobrze przygotowany do tego, ale nie wyruszyłem z kolegami w tym samym dniu rano pociągiem do Zakopanego, bo miałem akurat mszę za 18 urodziny. No i tak się złożyło, że mszę miałem akurat na sumie i prowadziłem katecheta z naszego liceum. Też taki akurat niesamowity zbieg okoliczności. No i również w tym kościele przy tylu ludziach mówił, że właśnie wybieram się na tą wycieczkę zaraz po mszy w Tatry, aby zobaczyć ten lepszy świat z tej drugiej strony, po drugiej stronie chmur. Nikt wtedy nie przypuszczał jeszcze, co się wydarzy w kolejnych dniach. No to było w niedzielę, a my wchodziliśmy w poniedziałek pierwsza grupa, a we wtorek druga grupa. W środę byliśmy już sprowadzeni specjalnym autobusem, które podstawiło miasto Tychy. Tutaj do domu byliśmy odwiezieni. Mimo, że chcieliśmy kontynuować tą wycieczkę, tak żeśmy ją zaczęli, no ale już później nie było innej możliwości. Dostosowaliśmy się do po prostu zaleceń odgórnych. Ale cała ta historia zakończyła się zupełnie inaczej. Jakby taki krąg, kiedy w tym czasie już po tym wszystkim wróciliśmy tutaj na miejsce i wszędzie wszyscy żyli tym, co się stało w Tatrach. Każdego dnia wyczekując, kogo tu wynajdziemy spod śniegu czy lodu. Góry oddawały powoli te ciała, systematycznie przez jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ta moja historia zakończyła się w maju, kiedy kolega, który pożyczał mi sprzęt, miał swoją mszę na 18 urodziny, bo był z maja. I wtedy ja tydzień przed jego urodzinami złamałem nogę. Wszystko działo się w kościele Ducha Świętego, gdzie również miał swoją mszę. Prowadził ten sam katecheta, który nas uczył tej religii w Kruczku. I wtedy ja skakałem dookoła ołtarza, bo ołtarz w tym kościele jest na środku kościoła i jeśli się idzie z ofiarą, to po prostu trzeba obejść ten ołtarz dookoła. I ja wtedy miałem złamaną nogę i skakałem dookoła tego ołtarza, a ksiądz w tym momencie powiedział, że pewien taki rozdział właśnie w tym momencie się kończy, bo tak jak się to zaczęło, że jeden z nas skakał, to się zakończyło, że drugi również skakał na górę. Do dzisiaj je podziwiamy, jeśli chodzi o kolegów, no to warto ich wspomnieć nie tylko tutaj w dniu tragedii w styczniu, ale również we wszystkich świętych, no i podczas każdego pobytu w Tatrach nad Morskim Okiem czy w Rysach, bo oni tam zostali, no już na zawsze w zasadzie, no na zawsze również i w naszych sercach jako dobrzy koledzy.
1: Widzieć, jak kogoś, tym bardziej kogoś, kogo znamy, zabiera lawina, to musi być straszne uczucie. Czy po latach dalej gdzieś to tam w środku siedzi?
0: No, myślę, że no nikomu nie życzę czegoś takiego.

bo jest to tak żywy jak każdy inny. No nie jesteśmy w stanie mu sprostać, przeciwstawić się. W zasadzie nic nie możemy zrobić. Możemy tylko to obserwować, a dopiero później możemy nieść ratunek. A jeżeli mamy taką skalę żywiołu, po czym nagle, jak to w górach, bardzo szybko zmienia się pogoda, mamy załamanie pogody, gdzie później nawet akcja ratowników była przerwana,

0: Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy Wy byliście przygotowani do tej wycieczki? Widziałam wypowiedź ratownika, który był w dniu, kiedy ta wycieczka przyjechała i mówił, że pogoda nie pozwala na takie wyjścia. Jak to wyglądało właśnie z perspektywy tych uczestników?
1: Jeśli chodzi o wyjście w góry, to tak, no to procy byli na miejscu. Nic to procy, nie ma żadnych zastrzeżeń. Nikt nie powiedział, że nie można iść w górę. Po całym zejściu lawiny, po powrocie do schroniska, sam robiłem osobiście zdjęcie tablicy pogodowej, która później też była w sądzie jako jeden z dowodów, gdzie pogoda w dniu tragedii była 10 dni stara. Po prostu nikt się tym nie przejmował do tej pory, jak to Polak mądry po szkodzie. Patrzymy na to wszystko jakby z perspektywy czasu. W wielu miejscach w Polsce jest do tej pory tak, że jeżeli kogoś nie zabije na pasach, to tam się nie pojawią dodatkowe światła, oznakowanie, czy po prostu jakieś dodatkowe pulsujące nawet elementy, które pozwolą zapobiegać tragedii. Wiecznie musi się u nas coś stać, żeby coś się zmieniło na lepsze. Widocznie no tak musiało być, że musiało się coś stać, żeby i dobrowcy na to inaczej spojrzeli. Nauczyciel bardzo się liczył ze zdaniem dobrowców i tutaj starał się konsultować. No niestety nie było w tym momencie z kim rozmawiać, tak? Powiedzieć, że jeżeli chcemy iść, to możemy iść. Tablica pogodowa wisi. To, że była stara, no to już nieważne. Cały czas widniał drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda w górach, wszyscy wiemy, bardzo szybko się zmienia i też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co będzie. Rano może być ładnie, kilka godzin później może być zupełnie inaczej. Tak też było tego drugiego dnia. Pogoda ciut się zmieniała. Nauczyciel miał wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, no może sobie pani redaktor wyobrazić, jeżeli dlaczego mój kolega miał szansę wejść dzień wcześniej, a ja nie mam, skoro pogoda nie zmieniła się tak bardzo, żeby to było niemożliwe. A co będzie później, no zobaczymy. Nikt nie przypuszcza, że tak się tak skończy. Nauczyciel przecież nie narażał uczniów na tragedię, bo gdyby wiedział, że się coś może wydarzyć, pewnie by ich nie zabrał. Bo przecież byłoby to samobójstwo. Przecież sam był na tej wycieczce, tak? I też by nie wygrał z tym żywiołem. Jemu się udało. Natomiast no, konsekwencje tego no, są po dzień dzisiejszy. Bo jednak ja tu patrzę trochę z boku. Natomiast ten nauczyciel z tym żyje, tak? To też jest na jego sumieniu i rodzice i wszystko. To jest bardzo ciężka sytuacja. Tak więc do końca życia po prostu takie coś zostawia ślad. Każdy z nas uczestników o tym pamięta, a co dopiero mówiąc sobie, że kurczę, może gdybym nie poszedł, nie byłoby tej tragedii. I od tej pory no to też w wielu polskich szkołach no, skończyły się takie różne wyprawy, wycieczki. No, klub u nas w liceum no, też już nie działa, no więc to jakby wszystko poszło z tą lawiną. Została tylko tablica pamiątkowa, a mimo to ludzie się dalej wspinają. Także to takie ryzyko wkalkulowane i o tym wiedzieli wszyscy i uczestnicy, i rodzice tych dzieci. Także no niestety, no teraz to możemy gdybać, ale nikt nie przypuszczał, że tak to się skończy.
0: Czy po tych wydarzeniach sprzed lat wracasz w góry, czy jednak jakaś trauma pozostała i nie jesteś w stanie już się wspinać, wyjść na żaden szczyt?
1: No, szczerze to miałem, także kilka lat, może tak powiem, na kilka lat te zimowe wejście w ogóle odstawiłem. Natomiast no, staram się chodzić po górach i zawsze też wspominam tutaj kolegów. Natomiast no, do Zakopanego tam wróciłem dopiero po 3 latach później, jeśli chodzi o takie jakby wejście zimowe, tak? Żeby zobaczyć, jak to tam wszystko wyglądało. No, morskim okiem byłem wtedy tylko latem. No, zimą się nie wybierałem, dopiero 3 lata później po tragedii pierwszy raz byłem tam zimą, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i tak to bardziej uciekłem tutaj w inne góry, w Alpy, czyli bardziej tutaj Austrię, Tyrol, niż tutaj te nasze góry. Choć lubię góry, lubię się wspinać i przede wszystkim też to, że w górach możemy się trochę wyciszyć, szczególnie na takich dalszych szlakach nieobleganych, jak trasy do Morskiego Oka przez wielu turystów, nie tylko na dorożkach, ale i spacerowiczów. Po prostu wychodząc dalej, mamy tą ciszę, możemy się wyciszyć i pewne rzeczy sobie przemyśleć. Więc dlatego warto iść w góry no i też trochę odpocząć.
0: A czy po tych wydarzeniach też idziesz w góry lepiej przygotowany?
1: Jeśli chodzi o przygotowanie, no czy lepiej? No nie powiem, że byliśmy gorzej przygotowani, bo cały czas człowiek stara się jak najlepiej przygotować do każdego wyjścia. Więc no, każde wyjście wiąże się z przygotowaniem, szczególnie w wyższe góry. Bo nie mówię tutaj o wejściu przykładowo na Szyndzielnie czy na Skrzyczne, gdzie możemy to zrobić tam w godzinkę z hakiem.

0: to po prostu mówimy o wyprawach na kilka godzin, czy gdzieś z jakimś jeszcze noclegiem, no to na pewno trzeba się o wiele bardziej przygotować. No to ciężko wyczuć jakieś znaki, o, bardziej się może uważa, natomiast no tak jak wcześniej wspomniałem, no sprzęt jest lepszy, zmieniają się czasy, ta technologia idzie do przodu. Każde doświadczenie, każde wyjście uczy. No i przede wszystkim no to doświadczenie takie zdobyte na każdej wycieczce sprawia wyprawie, że człowiek patrzy na inne rzeczy pod innym kątem i jeszcze lepiej się przygotowuje do każdego wyjścia.
1: O waszej wycieczce, o tej tragedii powstał też film. Czy ten film oddaje to, co wtedy czuliście, to jak to wyglądało? I czy twórcy tego filmu konsultowali się w jakiś sposób z uczestnikami tej wyprawy, czy po prostu na podstawie tego, co usłyszeli, stworzyli to, jak to sobie wyobrażali?
0: Ponoć częściowo się konsultowali, natomiast jeśli chodzi o uczestników tej pierwszej grupy, chyba raczej nie, bo no, film akurat no, nie oddaje niestety dokładnie tego, co się dzieje. Bardziej jest to no, produkcja po prostu, żeby ukazać tragedię na potrzeby po prostu stacji, która to robiła. No niestety nie do końca to wyglądało tak w rzeczywistości, no ale też nie wiem, czy też może była jakaś wola kogoś, żeby tylko do końca też tak nie oddawało. No nie jest jednak film jakby odzwierciedleniem sytuacji, która wydarzyła się naprawdę.
2: SK Południe.
3: Muzyka łagodzi obyczaje, ale też pomaga się wyciszyć i zrelaksować. Chorzowskie schronisko Psikot jako jedno z trzech w Polsce koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Materiał Agnieszki Kucjas.
4: Alicja Banik, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psikot w Chorzowie.
5: Dość nietypowy sposób na stres u zwierząt, bo schronisko wprowadziło muzykoterapię. Na czym ta muzykoterapia polega?
4: Muzykoterapia dla zwierząt polega na puszczaniu muzyki o odpowiedniej częstotliwości dla zwierząt maksymalnie do 2 godzin dziennie. My wprowadziliśmy tę muzykoterapię 2 razy w ciągu tygodnia po godzinie. Żeby zaobserwować teraz, jaki to ma wpływ na zwierzęta, puszczamy to odpowiedniej grupie zwierząt. Średnio dziennie muzyki słucha około 20 do 30 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Są to zwierzęta najczęściej wylęknione, są to zwierzęta, które przebywają u nas najczęściej w budach, które nie wychodzą na spacery, a także zwierzęta agresywne. W przypadku kotów są to po prostu kociarnie, w których przebywają zwierzęta w większych skupiskach.
5: Czego te psiaki słuchają, żeby się odstresować?
4: Jest to muzyka tak naprawdę, która nie posiada nazwy. Są to utwory, które są specjalnie nagrane, żeby regulować stres u psów. To jest muzyka klasyczna, są to utwory bardzo spokojne, ciche, melodyjne, bez żadnego głosu, po prostu same dźwięki.

0: Ta muzykoterapia w chorzowskim schronisku trwa od 2 miesięcy. Czy macie już jakieś obserwacje, czy ona faktycznie wpływa na redukcję stresu chorzowskich psiaków?
1: Tak, mamy pierwsze obserwacje, że jest korzystny wpływ na zachowanie zwierząt, które słuchają muzyki. Mamy też przykład psiaka, który nie umiał się uspokoić, nie umiał się wyciszać, a kiedy słuchał muzyki, to szedł spać i się uspokajał i to mu pomogło też znaleźć dom. Wygląda to tak, że mamy głośniki bezprzewodowe, które umieszczamy w odpowiedniej odległości od siebie, zarówno w boksach zewnętrznych, jak i przy boksach zewnętrznych. Często też korzystamy z muzykoterapii podczas zwykłej terapii behawioralnej, którą prowadzimy w schronisku, więc prowadzimy zajęcia ze zwierzętami lękowymi, a gdzieś w tle sobie muzyka leci, to też pomaga tym zwierzakom się skupić.
0: Czy psiaki uspokajają się tylko w momencie, kiedy słuchają tej muzyki? Czy to jest taki efekt długofalowy i te psiaki faktycznie są spokojniejsze na dłużej?
1: Przede wszystkim widzimy pierwsze zmiany zachowania przy samym słuchaniu muzyki, ale oczywiście w momencie, kiedy ta muzyka jest wyłączana, to takie zwierzątko jest spokojniejsze też na późniejsze godziny. Widzimy już pierwsze gusta u zwierząt, że faktycznie są zwierzęta, którym ta muzyka nie do końca podchodzi, nie reagują tak jak inne, ale jeszcze to tak naprawdę testuje.
0: Na razie muzykoterapia jest prowadzona 2 razy w tygodniu. A czy macie plany na przykład, żeby w takich stresujących sytuacjach psiakom puszczać muzykę, na przykład jak Sylwester, kiedy jest głośno, są fajerwerki?
1: Mamy to w planach. Myślimy też, jak to przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę w schronisku. Myślę, że do grudnia coś wymyślimy.
0: Jesteście 3. schroniskiem w Polsce, które stosuje muzykoterapię do uspokojenia swoich zwierząt. Skąd wziął się pomysł, żeby to wprowadzić?
1: Zawsze idziemy do przodu i zawsze uczymy się od lepszych.

0: najlepszych, bo uważamy, że mamy do czego dążyć, tym bardziej, że tak naprawdę nasza jednostka jest dość starą jednostką i infrastruktury też nie mamy najnowszej. To nie jest nowo wybudowane schronisko, tylko schronisko, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast zawsze dążymy, żeby zwierzaki miały u nas lepiej. No, miejmy nadzieję, że będziemy wpadać na coraz lepsze pomysły.
1: A jak już muzyka pozwoli im się zrelaksować, to czy mają gdzie odpocząć, czy potrzebujecie na przykład legowisk albo jakichś kocyków dla tych zwierzaków?
0: Legowiska zawsze są mile widziane, jak i wszelkie zabawki tak naprawdę zajmujące czas, bo te zwierzęta oprócz tego, że się wyciszą, one też muszą rozładować tą energię. No nie ma możliwości, żeby żyły tylko snem i spokojem, więc jak najbardziej przyjmujemy zabawki zajmujące czas, takie jak na przykład konga. Natomiast zwierzątka ogólnie u nas mają zapewnioną opiekę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebują. Pomagać w schronisku przede wszystkim można przychodząc do nas w kundelkowe spacerki, wyprowadzając pieski, do czego oczywiście zachęcamy. Bardzo chętnie też przyjmujemy mleczko dla kociąt, podkłady higieniczne, a także środki czystości, które nam bardzo, bardzo schodzą. W ostatnim czasie też zanotowaliśmy mniejszą ilość rękawiczek jednorazowych, także też bardzo chętnie przyjmiemy. Można wysyłać do nas paczki, można przyjść osobiście, można wysłać darowiznę na konto. Tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo.
1: Przed nami zima, robi się coraz chłodniej. Czy w związku z tym, że będą coraz niższe temperatury, macie jakieś specjalne potrzeby?
0: W przypadku temperatur niższych zawsze ubieramy nasze pieski w ubranka ochronne i też bardzo chętnie przyjmujemy, w szczególności większe rozmiary.
2: Eska Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Materiał Agnieszki Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wiecierzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
1: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych. Utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi. Ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
1: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
4: Na chwilę obecną zaczyna się diagnoza już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
1: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
4: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
4: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry. Potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodku.

0: no i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku.
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, no nie unikniemy pewnych rzeczy. No jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej. Tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk, tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
2: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
1: Tutaj w szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera i wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
0: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę

0: pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
2: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu

0: diagnozowany z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
0: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

0: I podpisujemy różne umowy, motywujemy ich. Każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci. Więc z tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne. Prowadzimy zajęcia SI, to Matisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
1: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
2: Co może w tym na przykład przeszkadzać?
1: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
2: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
1: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
2: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów? Czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
1: No my jesteśmy specyficzną szkołą.

0: szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie.
1: Tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata.
0: No my jesteśmy specyficzną szkołą.

0: chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło.
1: SK Południe News. Ola Grochowska, witajcie w dzisiejszym magazynie. Między innymi nasz niebanalny przewodnik po żywcu będzie Anna Barabasz, z którą zwiedzimy Moszczanicę. Posłuchacie także podcastu gwarowego Brygidy Murańskiej, tym razem rozmowa z Marią Gęgotek.
2: SK Południe.
1: A zaczynamy od wywiadu z Izabelą Hańderek, podróżniczką pochodzącą z Żywiecczyzny.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteś w powiatu żywieckiego, czyli góry, Beskidy.
4: Tak.
3: Czy to umiejscowienie spowodowało, że no, zaczęłaś się ruszać, bo tutaj większość ludzi łazi, a potem jak już tu jest za mało, to rusza w drogę. Co było motorem tego, że cię wygnało po prostu w świat?
4: Ja myślę to, że zobaczyłam, jak inni ludzie podróżują. Jak miałam 16-15 lat, zaczęłam czytać blogi podróżnicze, zaczęłam patrzeć, jak po prostu inni ludzie jeżdżą na jakieś programy studenckie i zaczęłam sobie myśleć, dlaczego tą osobą ja nie mogę być. Także to było motorem do moich działań. Po prostu taka troszeczkę ludzka zazdrość, jak widziałam innych ludzi, którzy tak podróżują.
3: Okay. Świat przyciąga, ale to jest świat, który niesie ze sobą fajne rzeczy, ale również no, groźne. Samotna kobieta w podróży? Znajomi nie mówili ci, że jesteś trochę szalona?
4: O tym będę właśnie rozmawiała też na prezentacji. Strach, jak go przezwyciężyć. Bardzo często jest tak, że jednak media społecznościowe czy gazety bardzo koloryzują to, na przykład jak Ameryka Południowa jest niebezpieczna, jak jest najwięcej przestępstwa tam. Ale jednak jak to się dzieje w miastach, w stolicach, w Limie, Buenos Aires, Rio de Janeiro, ale jak już wyjedziesz z tych dużych miast, pojedziesz na wieś, robisz trekkingi w naturze, rdzenną ludnością, tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ja się czuję tam tak bezpiecznie, jakbym była tutaj w Europie.
3: Pierwsza egzotyczna podróż, jak się do niej przygotowywałaś? Czytałaś jakieś właśnie blogi, szukałaś dużo informacji, sprawdzałaś sprzęt jaki taki, inny?
4: Wszystko się zaczęło tak, egzotyczna podróż to były Chiny, wyjechałam tam na wolontariat do Chin. Także no ja już miałam wcześniej, jak byłam na programie studenckim Erasmusie, to poznałam bardzo dużo Chińczyków i na miejscu, że tak powiem, miałam po prostu taki support trochę, ci Chińczycy mi pomogli, ale tak to blogi podróżnicze, bardzo dużo czytałam wtedy blogów podróżniczych, one były takie, że tak powiem, były wtedy na modne.
3: Skąd teraz czerpiesz informacje? No wiadomo, kawał świata zwiedziłaś, ale są miejsca, do których jedziesz po raz pierwszy.
4: Tak. Bardzo często inspirują mnie inni podróżnicy, którzy gdzieś byli. Czytam też książki czy reportaże, nie tylko polskie, ale przez to, że mój mąż jest Francuzem, ja też umiem język francuski, to bardzo dużo też oglądamy reportaży z Francji i myślę, że to mi daje tak zainteresowanie innymi kierunkami.
3: Zaczęłyśmy od tego, że jesteś z Żywiecczyzny, a stałaś się podróżniczką. Świat się trochę skurczył, prawda? I już teraz łatwiej się dostać gdziekolwiek. Co byś powiedziała młodym ludziom, którzy chcieliby zacząć taką przygodę w swoim życiu?
4: Przede wszystkim nie bójcie się odważyć i zrobić ten pierwszy krok. Naprawdę świat nie jest tak straszny. Te różne kraje, które mówią, że są bardzo niebezpieczne, że tam nie jedzcie, kobieta solo nie może jechać, to tak naprawdę nie jest. Naprawdę warto zrobić ten pierwszy krok i się odważyć, poszerzyć swoje możliwości i przede wszystkim po prostu przezwyciężyć ten strach.
3: Młodzi ludzie zazwyczaj nie mają dużych dochodów. Wyprawy takie dość egzotyczne kojarzą nam się z dużą kasą. Czy tak jest naprawdę?
4: Tak naprawdę ja zaczynałam od wypraw, które naprawdę były bardzo budżetowe. To był taki typowy backpacking, gdzie mieliśmy, no nie wiem, 500 euro, czyli 2000 zł na cały miesiąc na przetrwanie i też dawaliśmy radę, bo są różne platformy, takie jak Couchsurfing, że mogliśmy spać u ludzi, nie płacąc im za to, czy ja na przykład po całej Europie jeździłam na początku autostopem. Także warto korzystać z tych platform i taka wyprawa, na przykład jak ja robiłam w północnych Indiach na motocyklach, no to też nie są to ogromne koszty. 4 lata temu taka miesięczna wyprawa kosztowała mnie $1000 bez biletów lotniczych do Indii, więc z biletami kosztowała mnie $1600, więc to nie są też jakieś horrendalne sumy, tak, kosmiczne.
3: Jaką radę dałabyś właśnie osobom, które, szczególnie dziewczynom, które się przygotowują, na co szczególnie powinny zwracać

0: uwagę, jak się przygotować, też mentalnie do tego, jak jadą do zupełnie innej kultury, innego świata.
1: Wydaje mi się, że warto jest po prostu wygrać samym sobą, z tym strachem twoim, tak, być otwartym przede wszystkim na nowe kultury i nie bać się tego spotkania z drugim człowiekiem. Bardzo często jest tak, że ta samotna podróż, którą mamy, to ona nigdy nie jest samotna, bo jak my jesteśmy sami w podróży, to spotykamy wtedy najwięcej osób. Mamy o wiele większe możliwości. Ja to widzę na przykład, jak podróżuję z mężem, to spotykam, poznaję o wiele mniej osób, niż jak podróżuję sama. Jak podróżuję sama, to te obce mi osoby, one mają taką chęć zaopiekowania się nami. Więc to jest piękne. Podróż solo, naprawdę nie ma się czego bać.
0: Zapraszamy w drogę.
1: Tak, dokładnie, zapraszamy w drogę.
0: Czemu moto?
1: Oj, jak miałam 18 lat, to zainspirowały mnie kobiety. Wydawało mi się, że, to znaczy wydawało mi się, dalej mi się tak wydaje, że kobieta na motocyklu jest takie trochę seksowne, bycie wow. takim hardkorem, więc zawsze chciałam to zrobić.
0: No ale to jest trudne, bo po pierwsze sprzęt, trzeba zadbać o to, żeby ten sprzęt był sprawny, po drugie paliwo do tego sprzętu, po trzecie no jest to wyczerpujące, zazwyczaj te drogi na świecie to nie są dwupasy tutaj, prawda, nasza ekspresówka.
1: No tak, to jest taka wyprawa, bardzo wyzwaniowa. Ja pamiętam 3 dni na przykład na pustyni La Guajira w Kolumbii, nie ma żadnych mechaników, nie ma tam paliwa, wszystko trzeba mieć ze sobą, ten cały sprzęt, więc to są ciężkie wyprawy, ale ja na przykład się absolutnie nie znam na motocyklach. Mój mąż tak samo, mimo że jeździmy razem na motocyklach, nie umiemy naprawiać tych motocykli, ale właśnie przez to, że nie umiemy ich naprawiać, my mamy najwięcej przygód, jak nam się coś stanie. Mamy dętkę na najwyższej przełęczy na świecie, 5360. I co zrobić? No właśnie o tym będę gadała na prezentacji. Ale zazwyczaj, zawsze jest tak, że ktoś ci pomaga. Nie ma tak, żebyś została zostawiona na drodze i żeby nikt ci nie pomógł.
0: Mówiłaś, że korzystasz z blogów podróżniczych. Czy ty takiego bloga piszesz?
1: Tak, również mam swojego bloga, ale bardziej zapraszam na moje wideo, bo ja robię vlogi z podróży. Także zapraszam na kanał na YouTubie Iza Handerek.
0: Czyli można korzystać z swoich doświadczeń.
1: Dokładnie. Jest tam również obszerna, że tak powiem, obszerne filmy z podróży solo na motocyklu po Peru.
0: Pięknie dziękuję i do zobaczenia na sali.
1: Również dziękuję bardzo.
2: Buenos dias, czyli cześć, dzień dobry wszystkim w języku hiszpańskim. Jak już wiecie, ja nazywam się Izabela Handerek. Podróż, którą właśnie widzieliście, podróż na tym filmie, dwuletnia podróż motocyklowa, skiturowa od Kolumbii aż do Patagonii. Odbyłam ją razem ze swoim mężem, który stoi za tymi wszystkimi pięknymi ujęciami z drona oraz fotografiami. Niestety Nikolasa nie ma dzisiaj ze mną, ponieważ jest w Peru. Ja dopiero dołączam do niego za 2 tygodnie. Ale teraz chciałabym Wam zabrać Wasze cennych 40 minut. Chciałabym Was troszeczkę może zainspirować,

za tymi wszystkimi pięknymi ujęciami z drona oraz fotografiami. Niestety Nikolasa nie ma dzisiaj ze mną, ponieważ jest w Peru. Ja dopiero dołączam do niego za 2 tygodnie. Ale teraz chciałabym Wam zabrać Wasze cennych 40 minut. Chciałam Was troszeczkę może zainspirować w lecie ekonomicznym. Taki dość, że tak powiem, ciekawy kierunek, bo był on w języku angielskim International Business, czyli międzynarodowy biznes. I na drugim roku studiów zapisałam się na Erasmusa. Prawdopodobnie wiecie, co to jest Erasmus. Erasmus jest to program wymiany studenckiej, więc wyjechałam po prostu na tego Erasmusa do Francji. Chociaż chciałam wyjechać tak naprawdę do Hiszpanii, bo wszyscy mówili, wyjedź na Erasmusa do Hiszpanii, tam będą same imprezy. Ale jednak nie dostałam się do Hiszpanii, na szczęście, myślę, bo inaczej bym nie poznała mojego męża. Wyjechałam do Francji i tam tak naprawdę otworzyłam swoje oczy. Poznałam ludzi z całego świata, z Ameryki Południowej, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Jednak bardzo się zaprzyjaźniłam z Chińczykami. Dlaczego akurat z Chińczykami w tej Francji? Ponieważ ja na pierwszym roku studiów zaczęłam się uczyć w ogóle języka chińskiego w Centrum Konfucjusza w Krakowie. Nie wiem, skąd mi taki pomysł wszedł do głowy. Myślę, może z tego powodu, że Chiny 13 lat temu bardzo szybko się rozwijały, więc pewnie pomyślałam sobie, że będzie mi łatwiej znaleźć jakąś fajną pracę właśnie ze znajomością tego języka chińskiego. No i jak byłam na Erasmusie w tym Francji, poznałam wielu Chińczyków, byłam zaciekawiona ich kulturą, chciałam również z nimi troszeczkę porozmawiać po chińsku i tak się z nimi zaprzyjaźniłam. I oni mnie zaprosili do siebie do Chin na wakacje, zaraz po tym Erasmusie. Muszę tutaj dodać, że oni wszyscy byli w ogóle w takiej organizacji studenckiej, która się nazywała ISEC. I ja zobaczyłam, czy na moim uniwersytecie również jest ta organizacja i ona była na moim uniwersytecie i z tej organizacji można było wyjechać na wolontariat oraz praktyki zagraniczne na całym świecie. Więc ja sobie stwierdziłam, dobra, to ja wyjadę do Chin, pojadę odwiedzić tych moich znajomych, którzy mnie zaprosili, ale również sobie wyjadę na ten wolontariat, żebym miała coś fajnego właśnie w moim, że tak powiem, CV. Więc wyjechałam do Pekinu, to była taka pierwsza daleka podróż całkowicie nieznana. Zostałam, miesiąc miałam właśnie wolontariat, uczyłam języka angielskiego w chińskim przedszkolu, a drugi miesiąc przeznaczyłam całkowicie na podróżowanie po Chinach razem z moim przyjacielem, który też pochodzi z Żywca. Podróżowaliśmy po Chinach, odwiedzaliśmy naszych znajomych oraz wyjechaliśmy na taką pierwszą backpackerską podróż do Tajlandii i Kambodży. Myśmy mieli wtedy tak naprawdę po 19 lat, więc to było, to było dla nas samych takie ogromne osiągnięcie, że jesteśmy w Chinach na wolontariacie i że wyjechaliśmy w ogóle sami na taką podróż. No i jak ja potem wróciłam z tych Chin na studia do Krakowa, na trzecim roku studiów, no to wiecie, jak już byliście w paru miejscach i widzicie, że można sobie tak świetnie podróżować po świecie i studiując, ja zaczęłam patrzeć na po prostu jakieś inne możliwości. Na trzecim roku studiów wyjechałam na praktyki studenckie do Paryża. Tam się już zaczęłam uczyć angielskiego i miałam takie szczęście, że zaaplikowałam na stypendium, żeby dostać stypendium na studia magisterskie we Francji i ja to stypendium dostałam. To jest takie naprawdę duże stypendium, gdzie po prostu płacą Wam za 2 lata studiów we Francji, za czesne, również płacą Wam za to, żebyście po prostu mieli pieniądze, żeby wydawać pieniądze, mieli pieniądze na to, żeby żyć w tej Francji. I dostałam się na francuską uczelnię, która była w Nicei, nazywa się Schema Business School i tam właśnie czesne na takie studia kosztowały 60 tysięcy złotych za jeden semestr, więc to stypendium to wszystkie czesne pokrywały, więc to była po prostu super opcja dla mnie i ja mogłam też coś zaoszczędzić. Więc na pierwszym roku studiowałam magisterkę na studiach w tej szkole biznesowej na Lazurowym Wybrzeżu, a na drugi rok studiów wybrałam się do Chin, ponieważ ta szkoła miała kampusy w wielu miejscach na świecie. Także wyjechałam do Chin i tam dopiero w Chinach poznałam mojego męża Nikolasa, który jest Francuzem. No i studiowaliśmy razem w Chinach, odwiedzaliśmy różne regiony chińskie i wróciliśmy z powrotem z Chin do Europy.
Dostaliśmy nasz dyplom ze studiów dyplom magisterski i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić z naszym życiem. I Nikolas nagle mi mówi, no to chodź, pojedziemy do Ameryki Południowej. Ja tam mam znajomych, miałem wcześniej praktyki studenckie, możemy tam spać za darmo, będziemy mieli za darmo jedzenie i będziemy pracowali w biurze podróży moich znajomych. No wiecie, ja się od razu zgodziłam.

Mówiłam, no bo to był jeszcze taki czas, że to było zaraz po studiach magisterskich. Mieliśmy jeszcze czas, że tak powiem, i oszczędności, że mogliśmy gdzieś wyjechać, ale też ten wyjazd nas dużo nie kosztował, bo nie płaciliśmy ani za jedzenie, ani za spanie. Także wyjechaliśmy do Peru i tam byliśmy przez 4 miesiące. I po tych 4 miesiącach właściciele tego biura podróży, dla którego pracowaliśmy, zaproponowali nam, żebyśmy otworzyli własne biuro z nimi, tylko dla Polaków oraz dla osób francuskojęzycznych, no bo mój mąż jest Francuzem. Więc my oczywiście się zgodziliśmy. I tak naprawdę tutaj muszę zakończyć rozmowę o, że tak powiem, o moim życiorysie. Przejdźmy teraz już do konkretów, bo ja przyszłam tutaj głównie po to, żeby pokazać Wam, co może sprawić, że takiej dziewczynki, która absolutnie boi się wszystkiego, przeobrażamy się w taką kobietę. Tak, jak miałam 12 lat, słuchajcie, no do 12 roku życia, czy do 13, ja się absolutnie bałam wszystkiego. Ja się bałam sama spać w pokoju ze zgaszonym światłem, panikowałam oraz płakałam, jak moi rodzice byli spóźnieni, żeby mnie odebrać z jakichś zajęć. Naprawdę nie miałam absolutnie żadnych predyspozycji do tego, żeby być taką kobietą, jaką jestem dzisiaj. I dopiero po jakimś czasie, że tak powiem, już jak zaczęłam dorastać, internet stawał się bardzo popularny. Ja zaczęłam czytać blogi podróżnicze. Zaczęłam słuchać historii innych osób, które miały swoje dzieci, które podróżowały, które wyjeżdżały na jakieś studia, które mieszkały za granicą, w USA. I nagle po prostu po ludzku ja zaczęłam im zazdrościć. Zaczynało mi być troszeczkę ciasno tutaj w Żywcu. Stwierdziłam, kurczę, jak ja tutaj tylko skończę to liceum, studiowałam tutaj właśnie w Żywcu, w liceum w Kopernika, jak ja tylko skończę to liceum i pójdę na studia, ja jakoś odważę się. Zrobię wszystko, żeby zacząć te podróże, żeby też mieć takie fajne życie. No i słuchajcie, dla mnie kluczem, który otwiera drzwi do tej naszej wymarzonej podróży życia, to jest właśnie odważenie się. To jest zrobienie tego pierwszego kroku. To chęć i zdolność do wyjścia z naszej strefy komfortu. To stawienie czoła tym, co jest dla nas kompletnie nieznane, przezwyciężenie strachu oraz zaakceptowanie ryzyka. No to porozmawiajmy sobie teraz o tej może strefie komfortu, a tak naprawdę o wyjściu z niej. Strefa komfortu, co to jest? Bardzo fajnie jest nam być w naszej strefie komfortu, jest to bardzo fajna rzecz. Niektórzy ludzie w ogóle nie muszą z niej wychodzić, nie chcą i to jest też okej. Okay. Jednak jak już decydujecie się na taką podróż, która jest, może być waszą podróżą życia, to jednak bardzo często jednak będziecie musieli z tej waszej strefy komfortu wyjść. Każdy ma inną strefę komfortu. Dla was wyjście ze strefy komfortu może być tym, że po prostu rozmawiacie z jakimiś nieznajomymi, albo że przez tydzień nie bierzecie prysznica podczas trekkingu. Ja wam teraz powiem o wtedy, kiedy ja wychodzę z mojej strefy komfortu. Troszeczkę to w sumie widzieliście na filmie. Ja wychodzę wtedy, kiedy jest pierwsza w nocy, jestem w namiocie na ponad 5000 metrów nad poziomem morza i już mentalnie wiem, że ja muszę wyjść z tego ciepłego śpiwora i będę musiała wychodzić na szczyt przez kolejne 5 godzin, aż do wschodu słońca, ponieważ o wschodzie słońca, jak już jest słońce, to ja się już lepiej czuję, im się lepiej idzie. Jednak te 5 godzin od 1 do 6 rano ja będę naprawdę cierpiała i będę walczyła sama ze sobą, a tylko ze swoją głową tak naprawdę, żeby po prostu wyjść na ten szczyt. Jednak jak wy już wyjdziecie z waszej strefy komfortu, no ja na przykład po takiej wyrywce, takiej wspinaczce, jak już zjedziemy, jesteśmy już z powrotem w namiocie, to dostajecie takiego kopa, macie taką pewność siebie i przede wszystkim po prostu czujecie się, że wygraliście z samym sobą. Także naprawdę polecam wam wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo to poszerza, absolutnie poszerza wasze możliwości. Druga rzecz. Nie bój się przygód. Bardzo dużo osób pisze do mnie w mediach społecznościowych albo podchodzi do prezentacji: Iza, ale wy się nie boicie się, że nie wiem, będziecie mieli przebitą oponę na jakimś centrum niczego, że nikt wam nie pomoże, że nikogo tam nie będzie, albo że będziecie mieli wypadek w górach, a przecież tam nie ma żadnego GoPro ani TopRu. Więc, no wiecie, to my o tym czasami myślimy, ale o tym właśnie jest lepiej nie myśleć. Dlaczego? Ponieważ takie często problemy, one się potem przeradzają w najlepsze przygody i najlepsze wspomnienia po podróży.

Słuchajcie, jedziemy na przełęcz. Przełęcz Changla, północne Indie. Mamy wyprawę na motocyklach z moim mężem. To była taka nasza pierwsza wyprawa przez duże W. Jeździmy, mamy Royal Enfield 350, takie hinduskie klasyki motocyklowe. No i wyjeżdżamy sobie na wyżej niż Mont Blanc na tych motocyklach. 30 km od tej przełęczy nagle Niko łapie gumę. Nie ma po prostu żadnego powietrza w oponie. My nie wzięliśmy ani pompki, ani żadnych narzędzi, ponieważ stwierdziliśmy, to akurat była ta przejechanie tej przełęczy, miało być czymś prostym, ktoś nam mówił, że tam jest cały czas asfalt, taka dwudniowa wyprawa, więc stwierdziliśmy, no dobra, nie weźmiemy tych narzędzi. No i nie wzięliśmy i oczywiście guma. A jak w Indiach potrzebujecie pomocy i jesteście motocyklistami, to my jak tylko stanęliśmy z boku, to zaraz wszyscy hinduscy motocykliści się zaczęli obok nas zatrzymywać i pytać, co się stało. Chcieli nam pomóc, jednak nikt z nich również nie miał pompki. Dopiero musieliśmy zatrzymywać jakieś auta po drodze, które nam pomogły. I tak do tej przełęczy zatrzymywaliśmy się tak z 10 razy i dopompowywaliśmy za każdym razem tą oponę. Ale jak już dojechaliśmy na 5360 metrów, to już wiedzieliśmy, że już nie da rady dopompywać tej opony, po prostu co parę metrów tego powietrza nie było i byśmy ten motocykl zepsuli również. I tutaj nie wiedzieliśmy, co robić. Było bardzo dużo kierowców ciężarówek. Ja stwierdziłam, no to może zatrzymajmy takiego kierowcę ciężarówki, żeby wziął ten nasz motocykl na pakę. Jednak wszystkie ciężarówki były pełne i żadna nas nie chciała wziąć. I w tym rejonie, to jest rejon północnych Indii, gdzie graniczy z Chinami i Pakistanem, więc tam jest sytuacja polityczna dość bardzo napięta. I co paręnaście kilometrów są bazy wojskowe. My zatrzymaliśmy się przy takiej bazie wojskowej, powiedzieliśmy o naszym problemie tutaj hinduskim wojskowym i oni od razu zatrzymali pierwszego kierowcę ciężarówki. On miał akurat swoją ciężarówkę pustą, bez niczego oczywiście zgodził się wziąć nasz motocykl i tak z nami jechał, słuchajcie, 70 kilometrów do pierwszego mechanika, do miasta Lech. Tutaj jest właśnie, Niko robi zdjęcie, Niko siedział z przodu z nim, a ja byłam na motocyklu, znaczy Niko siedział z kierowcą ciężarówki w samochodzie, a ja byłam tutaj z przodu. I tak dojechaliśmy do pierwszego mechanika i ten kierowca absolutnie nic od nas nie chciał, żebyśmy mu za to zapłacili. Bardzo podobną sytuację mieliśmy, podobną sytuację mieliśmy ostatnio, parę miesięcy temu w Argentynie, tylko tym razem mój motocykl. Jesteśmy znowu na ponad 4000 metrów nad poziomem morza i tu akurat było tak, że praktycznie nikt nie przejeżdżał. Mieliśmy 100 km do pierwszego miasteczka. No i ja znowu, schodzi mi łańcuch. Tak naciągaliśmy łańcuch co parę kilometrów, ale cały czas spadał. Już nie dało się na nim jechać. I czekaliśmy tak pół godziny na jakiś samochód, który by jechał i mógłby nam pomóc. I w końcu zatrzymał się pick-up. Byli to pracownicy kopalni, tam jest w północnej Argentynie, jest bardzo dużo kopalni litu. Zatrzymali się, wzięli nasz motocykl, ja byłam z nimi w samochodzie, Niko jechał z tyłu na swoim motocyklu, zawieźli nas do mechanika. Znowu ja siedziałam, kurczę, ciekawe ile nas to będzie kosztowało, bo to było 100 km. Absolutnie nic ode mnie nie chcieli, żadnych pieniędzy. Dlatego nie bójmy się tych przygód, bo nigdy nie zostaniecie po prostu sami. Zawsze są ludzie, którzy wam pomogą. My już z mężem od 10 lat podróżujemy i byliśmy czasami naprawdę w ekstremalnych sytuacjach i zawsze się zdarza ktoś, nawet jak będziecie pośrodku niczego, kto wam pomoże. Zaakceptuj ryzyko. Tutaj muszę powiedzieć na początku, że ryzyko jest w ogóle rzeczą, która tak naprawdę pomaga nam poznać samych siebie. Ona poszerza nasze bariery, mury, które sami sobie narzucamy. Także to jest coś dobrego. I opowiem wam taką właśnie opowieść o tej górze, którą widzieliście przed chwilą, czyli o Pequeño Alpamayo. Jak ja tą górę zobaczyłam, no to się bardzo przestraszyłam. Byliśmy w Boliwii na skiturach i chcieliśmy zrobić 3 szczyty. Udało nam się zrobić tylko 2. No i ja mówię Nikolasowi, które szczyty chcę zrobić. Były to takie, że tak powiem, dla mnie nie jakoś bardzo trudne szczyty, ale Niko mówi, no nie, no słuchaj, Iza, spróbujmy wejść na troszeczkę, że tak powiem, cięższe szczyty. No i mówi mi, spróbujmy zrobić Pequeño Alpamayo. Ja zobaczyłam te zdjęcia, stwierdziłam, nie no, chyba sobie żartujesz, przecież za dużo mam ryzyka. Ja nigdy nie byłam na ścianie, to było 55 stopni nachylenia.

uspokajać i mówi: Iza, przecież mamy przewodnika z nami, jesteś na linie, z tyłu jestem ja. Nawet jak spadniesz z tej ściany, to nie zabijesz się, tylko powiesisz się, że tak powiem, na linię i będzie cię przewodnik trzymał. No to ja stwierdziłam, dobra, zaakceptuję to ryzyko. No i słuchajcie, ważne jest właśnie zaakceptować to ryzyko, ale również je minimalizować. My zawsze jak chodzimy w góry, są tam szczeliny, to bierzemy zawsze lokalnych przewodników. Bardzo często jest z nami Alex, właśnie po lewej stronie to jest ten Alex, któremu udało nam się zakupić skitury. On na poważnie wchodził na tą górę, co widzieliście przed chwilą, w starych nartach, gdzie po prostu buty miał dopięte całkowicie do tej narty i próbował tak wchodzić na nich, na tą górę. Oczywiście cały czas się ześlizgiwał, więc to miał więcej wysiłku. Jak my w ogóle szukamy takich lokalnych przewodników? Tutaj akurat mieliśmy szczęście, ponieważ Alexa spotkaliśmy 5 lat temu, a więcej, 7 lat temu w Boliwii. Jak byliśmy za pierwszym razem w Boliwii, wchodziliśmy na szczyt Huayna Potosi. Jest to taki jeden z najprostszych z 6-tysięczników do wspięcia się, gdzie już jest potrzebny czekan, raki, także to nie jest taki trekking, ale już macie trochę takiego alpinizmu tam. I tam poznaliśmy Alexa i my wchodziliśmy w Boliwii z lokalnym biurem podróży. I już mieliśmy kontakt dla niego i następne góry już robiliśmy po prostu bezpośrednio z nim. Ale na przykład w Patagonii, jak szukaliśmy lokalnych przewodników, to ja ich szukam bardzo często w mediach społecznościowych. Po prostu na przykład na Instagramie wpisuję jakiś hashtag Patagonia Guides i wtedy po prostu łatwo ich się wyszukuje. Z Boliwii to była dla nas super opcja, ponieważ przewodnicy boliwijscy nie biorą tak dużo jak na przykład przewodnicy z Patagonii albo Peruwieńczycy. My na przykład Alexowi płaciliśmy $70 za dzień za to, że był naszym przewodnikiem i to jest dla niego już dużo, ponieważ w Boliwii jemu się płaci $35 za dzień, więc bardzo mało za takie wyjście na 6-tysięcznik. A znowu w Peru taki przewodnik, który umie na skiturach jeździć, kosztuje $300-400 za dzień, więc dla nas by na przykład było, opłacało się, żeby wziąć Alexa, zafundować mu podróż z Boliwii do Peru i dodatkowo, żeby zapłacić mu za bycie przewodnikiem dla nas. Dobra, idziemy dalej. Doświadczenie. Bardzo często jest tak, że to, co nas stopuje przed wymarzoną podróżą, mówimy sobie, że nie mamy wystarczająco doświadczenia. Nawet jeśli tego doświadczenia nie macie wystarczająco, to nie jest właśnie duży kłopot. I tutaj Wam pokażę mój przykład. Ja mając 18 lat zrobiłam prawo jazdy na motocykl. Dlaczego go zrobiłam? Ponieważ zainspirowała mnie inna kobieta, która w ogóle jest tutaj dzisiaj na sali. Tak, ty Karolina. W ogóle to mi się wydawało takie super, że kobiety jeżdżą na motocyklach takie hardkorowe i również seksowne. I stwierdziłam, no u Leńczyka była jeszcze promocja. Robiłam samochodowe prawo jazdy i do tego za 400 chyba złotych miałam właśnie to prawo jazdy na motocykl. I ja go zrobiłam. Ale kolejny raz na motocykl wsiadłam dopiero w Peru po 7 latach. Także ja nie miałam praktycznie żadnego doświadczenia motocyklowego, jak wyjechałam na tą wyprawę do północnych Indii, gdzie jeździłam na Royal Enfieldzie. Jak tą w ogóle teraz wyprawę do północnych Indii zaczęliśmy? Moim marzeniem zawsze były północne Indie. Interesowała mnie kultura tybetańska, kultura buddyjska. Jak byliśmy w Peru z Nikolasem, to mieliśmy 3 miesiące wolnego od pracy. Ja wtedy mówię mojemu mężowi: ej, chodź, pojedźmy do tych Indii w końcu, mamy teraz czas, mamy trochę oszczędności, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam nie jechać. No i pojechaliśmy, ale przed pojechaniem do tych Indii wypożyczyliśmy sobie jeszcze motocykl, żebym ja zobaczyła, czy jeszcze potrafię jeździć w ogóle na tych motocyklach. No i wypożyczyliśmy taką Hondę, przez 3 dni jeździliśmy po takich szutrach. No i co, ja tak naprawdę miałam cały czas Nikolasa z tyłu za sobą i mi to ta jazda wychodziła, więc stwierdziłam, okej, dobra, możemy jechać do tych północnych Indii. A te północne Indie zawsze mnie inspirowały, ponieważ jest to ziemia, gdzie są po prostu przepiękne klasztory buddyjskie położone w bardzo dziewiczych i surowych miejscach. Dodatkowo tam, gdzie jechaliśmy, tam były totalne bezdroża. Wiedzieliśmy, że po prostu tam przez 300 km to będzie taki czysty offroad i będzie bardzo dużo przejazdów przez rzekę. Taka najgorsza rzeka, przez którą jechaliśmy, to właśnie ta. Tu jest akurat zdjęcie nie jest za ładne, ponieważ to jest zrzut ekranu, ale takich rzek mieliśmy z 30 do przejechania. No i też te północne Indie, to jest akurat Dolina Spiti, przepiękne pejzaże. Oczywiście

żebyśmy mieli swoje paliwo i jedne z najwyższych przełęczy na świecie. Tutaj akurat jest przełęcz Kardungla na 5400 metrów nad poziomem morza. Słuchajcie, ja pamiętam jak dziś, pierwszy dzień wypożyczyliśmy te nasze motocykle w Manali, w stolicy stanu Himachal Pradesh. Jaki jest koszt w ogóle wypożyczenia takich motocykli w Indii? Bardzo mały. My wypożyczyliśmy za 10 dolarów jeden motocykl na dzień. Więc to jest naprawdę bardzo mały koszt, zwłaszcza, że macie bardzo dobre te motocykle. Także ja pamiętam po prostu do dziś emocje. Ja nie wiedziałam, czy się odważę, bo to naprawdę, no ja miałam doświadczenia motocyklowego tak naprawdę parę dni, a wzięłam się na taką grube wyzwanie, że pierwszy dzień to w ogóle było przejechanie przełęczy Rohtang Pass. I ja pamiętam, że jak ja już dojechałam do końca tego pierwszego dnia po offroadach, po kamieniach, po piasku, to byłam po prostu jednym z najszczęśliwszych ludków na ziemi. Byłam naprawdę bardzo skupiona cały dzień, żeby nie mieć żadnego wypadku, bo słyszałam o tym, jacy kierowcy ciężarówek w Indiach są szaleni i to jest faktycznie prawda, to jest największe ryzyko tam, ci kierowcy ciężarówek. No ale ja wiedziałam, że jak sobie poradziłam w ten pierwszy, taki najbardziej niebezpieczny dzień, to ja po prostu dam radę. Także niech was to, niech was małe doświadczenie nie stopuje przed waszymi podróżami. Dobra, pogadajmy jeszcze o strachu, jak go przezwyciężyć. W ogóle strach mi towarzyszy praktycznie w każdej podróży, jeśli ją robię solo, samotnie, jeśli jadę gdzieś na motocyklu, nawet z Nikolasem i mamy do przejechania jakąś pustynię albo offroad, czy jeśli wchodzimy na jakieś szczyty. I strach w głębi duszy jest bardzo dobry, bo pozwala nam przetrwać i zachować zdrowy rozsądek w niebezpiecznych sytuacjach. No ale pogadajmy teraz o Ameryce Południowej. Nawet dzisiaj, jak dawałam wywiad do radia, to mnie właśnie pytali, że ale ty się nie boisz sama, przecież Ameryka Południowa jest taka niebezpieczna. No i tak, słuchamy w gazetach, że Ameryka Południowa jest kontynentem z największą największą przestępczością na świecie. Są gangi narkotykowe, kobiety się zabija. No takie coś słyszymy na każdym kroku, jeśli myślimy Ameryka Południowa. I ja wam tutaj teraz nie powiem, że nie, to nieprawda, że Ameryka Południowa jest bezpieczna. Te rzeczy, które widzicie zazwyczaj w gazetach, dzieją się w tych największych miastach, w stolicach. Mówimy o Linie, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I to się dzieje też w tych dzielnicach, do których tak naprawdę turyści nie przychodzą. Oczywiście w Ameryce Południowej w Limie nie możesz chodzić po ulicy, mieć telefon w ręku, nawet w tej bezpiecznej ulicy, bo zaraz przyjedzie skuter i ci wyrwie twój telefon z ręki. Nawet napaść z bronią w ręku też są. To nie jest czymś codziennym, to nie jest codziennością, ale też się zdarzają. Dlatego w miastach trzeba być bardzo uważnym. No ale w Europie w miastach też trzeba być bardzo uważnym. I znowu w Ameryce Południowej, jak już wyjedziecie z tych miast, wyjeżdżacie na wieś, na trekkingi, do mniejszych miasteczek, bardziej turystycznych, to jest bardzo tranquilo, czyli spokojnie. Ja po prostu, ja tam czuję się, bardzo dużo podróżowałam sama po Ameryce Południowej, po Boliwii, po Peru, po Ekwadorze. Często brałam sama nocne autobusy i ja się tam czułam tak bezpiecznie, jak się czuję w Europie, także często te gazety koloryzują właśnie, jaka jest sytuacja naprawdę na miejscu. No i tutaj jeszcze o strachu, jak go przezwyciężyć. W tamtym roku pojechałam sobie sama na wyprawę na motocyklu. Nikolas akurat miał robotę, był przewodnikiem jakiejś wycieczki, a ja miałam mój motocykl w Limie i stwierdziłam, kurczę, chciałabym zobaczyć, jak to będzie, jak pojadę sama na motocyklu po Peru, jak ja się zachowam. Jak w ogóle, czy sobie poradzę, czy przezwyciężę ten mój strach. No bo wiecie, jednak jak jesteś sama, no to musisz sobie sama z tymi wszystkimi problemami, jakie mogą być na drodze z motocyklem, poradzić. I tak wymyśliłam sobie trasę, którą nigdy wcześniej nie jechałam, nigdy jej nie znałam. 1300 km z Limy do Cusco. Tutaj jest pierwsze wybrzeże. Przez wybrzeże jechaliśmy, ale potem jechałam, ale później już tutaj macie praktycznie cały czas jest płaskowyż, czyli na powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. No i słuchajcie, ja pamiętam jak dziś, tutaj pierwsze zdjęcie, jestem przed hostelem w Limie. Oczywiście ekscytacja, ale okropny stres. I ja wsiadłam na ten motocykl, jestem w tym korku limeńskim i zaczęłam po prostu się drzeć do siebie, bo byłam tak szczęśliwa, że ja się odważyłam na takim coś,
miałam taki zaszczyt dopaminy, że to był po prostu jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, że ja się na takie coś odważyłam. No i podczas tego tygodnia miałam naprawdę przepiękne, nic mi się nie stało, nie miałam żadnej przebitej opony, ani nic, ale miałam takie przepiękne momenty, gdzie po prostu tutaj jechałam, to było chyba jeden z ostatnich dni, było 100 km powyżej 4000 metrów nad poziomem morza, jechałam takim szutrem. Już był zachód słońca, golden hour, czyli tak zwana złota godzina, i jestem kompletnie sama na tej drodze i nagle przede mną się pojawiają takie majestatyczne lasy kamienne, przechodzą koło mnie wikunie. Także naprawdę to było jedne z takich najbardziej magicznych momentów tej podróży, która tak naprawdę była podróżą w głąb mnie, bo ja sama siebie odkrywałam na nowo. No i jak się mówi, że ta podróż jest samotna, tak naprawdę nigdy podróż solo nie jest podróżą samotną, ponieważ macie większą możliwość, niż jak podróżujecie z kimś, żeby spotykać lokalne osoby. I zawsze jak podróżujecie same, to po prostu te lokalne osoby chcą wam pomóc. Oni mają taki syndrom opiekuna, chcą się wami zaopiekować, bo przecież jak to, wy samotnie z Europy, biała osoba tutaj po Peru na motocyklu, także ja bardzo dużo osób spotkałam po drodze i nigdy ta wyprawa nie była dla mnie samotna. No i tutaj też taki wyjątek od reguły, bo zawsze mówimy, że to dla kobiety jest o wiele bardziej niebezpiecznie w takich podróżach, tak? Zawsze to nas pytają, nas rodzina pyta, ale ty się sama nie boisz? To ciekawe, czy zapytali wy to samo mojego brata, czy on się sam nie boi. Policja peruwiańska zatrzymywała nas, mnie i Nikolasa, jak nie jeździliśmy razem, więc powiem wam taką sytuację. Niko jedzie osobno po Peru, beze mnie. Policja peruwiańska go codziennie zatrzymywała, sprawdzała mu papiery. Był dla nich podejrzany. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy motocykle kolumbijskie, kupione w Kolumbii. Motocykle kolumbijskie mają tablice rejestracyjne z kolor żółty, a w Peru znowu te tablice rejestracyjne są to kolor biały. Dlatego on od razu stawał się podejrzany dla nich, że nie ma peruwiańskiego motocykla, tylko kolumbijski. Zatrzymywali go. Widzieli, że osoba biała, Kolumbia, na pewno ma przy sobie narkotyki. Więc przeszukiwali go zawsze po godzinie i przeszukiwali dokumenty, nie mogli niczego znaleźć. Było to naprawdę dla niego problematyczne. W tym samym czasie ja też jeździłam sama po Peru i mnie też zatrzymywała policja peruwiańska. Jak tylko po prostu zdejmowałam mój kask z głowy, to pierwsze pytanie od policji to było, jak możemy pani pomóc? Także to jeden policjant nawet chcieli mnie eskortować. Także tutaj jest ten wyjątek od reguły, że to nie zawsze jest tak, że to facetom jest łatwiej podczas podróży. Tutaj macie właśnie przykład na to, że jest im ciężej. Dobra. Jeszcze intuicja, jeszcze ostatnia wskazówka. I to jest bardzo banalna rzecz, ale jednak powiem wam, że podczas podróży jest bardzo przydatna. Warto słuchać, naprawdę warto słuchać tego naszego wewnętrznego głosu. Ja tutaj wam powiem naszą opowieść. Jesteśmy dalej w tych północnych Indiach. Już praktycznie koniec wyprawy. Znaleźliśmy idealne miejsce na kemping. Rozkładamy namiot, już przynosimy wszystkie paliwo. Ja już się przebrałam do piżamy i nagle podchodzi do nas Hindus. I mówi do nas, brothers, sisters, it's dangerous here. Czyli, że bracia, siostry, tutaj jest niebezpiecznie. My tak na niego patrzymy. Ale dlaczego jest niebezpiecznie? On mówi, bo tutaj są tygrysy i niedźwiedzie. My patrzymy, a przecież jesteśmy od drogi paręset metrów. 2 kilometry od nas była jedna z największych wsi w Azji, znana z tego, że jest właśnie największa w Azji. Przecież jak to mogą być te tygrysy i niedźwiedzie? On mówi, wczoraj widziałem tutaj niedźwiedzia. I mówimy, no dobra. Pomyśleliśmy sobie tak, kurczę, kolejny Hindus, który pewnie chce nas zaprowadzić do siebie, pewnie ma jakiś hotel w domu i chce, żebyśmy mu za to zapłacili. Tak pomyśleliśmy i to było złe myślenie. Bo on potem nas zaczął przekonywać, że jednak ma rację i my stwierdziliśmy, okej, jak on już mówi, że tu był niedźwiedź, że tu widział niedźwiedzia, poza tym jest sympatyczny, rozmawia super po angielsku, patrzymy się na siebie z Nikolasem i mówimy, no to chodź. Pójdziemy do niego, zobaczymy, bo on nam zaproponował spanie u niego w domu. I poszliśmy. To jest właśnie Duszan. W tym samym wieku, co my.
Także poszliśmy do niego, spaliśmy w namiocie u niego na dachu i powiem wam, co to było

0: jeden z najlepszych doświadczeń w ogóle przeżyć, jakie mieliśmy podczas podróży. Poznaliśmy jego całą rodzinę. Jego mama ugotowała dla nas po prostu przepyszną kolację z wszystkich warzyw, które miała w ogródku. Jego mama to w ogóle jest po prostu jedna z najsłodszych osób, jakie poznaliśmy. I to było dla nas po prostu jedno z najpiękniejszych doświadczeń. Także warto zaufać waszej intuicji, tego, co ona wam podpowiada. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Także mam nadzieję, że was troszeczkę zainspirowałam i że rozpoczniecie waszą podróż życia. Dziękuję.
1: Podziękujemy ich wibrowami.
0: Czas na pytanie.
2: Ja mam pytanie, czy ten tygrys tam naprawdę był? Niedźwiedź.
0: Pewnie był, ale my go nie widzieliśmy.
3: Kiedy jest najlepszy czas do podróży na Atakamę i Arikantę?
0: Tak naprawdę na Atakamę można przez cały rok jeździć. Tam jest praktycznie zero deszczu, nie ma tam w ogóle deszczu. To jest najbardziej suche miejsce na Ziemi. My tam byliśmy ostatnio, w styczniu teraz. I było bardzo fajnie, chociaż gorąco. Ale można cały rok jeździć. Tak naprawdę sami nie wiemy. Myślimy o kolejnej wyprawie. Znaczy ja za 2 tygodnie lecę do Patagonii, tylko że to już jest w formie pracy, nie że tak powiem, przyjemności. Chociaż jest to przyjemność też pracować akurat tak, ale dopiero myślimy w przyszłym roku, jaką wyprawę zrobić. Myślę, że to będzie na pewno kierunek azjatycki. Bardzo dobre pytanie. Tutaj też miałam o języku wstawkę, ale już nie zdążyłam. Kurczę, w Ameryce Południowej da się, zawsze się da, bo w Ameryce Południowej się wszystko da, ale jest ciężko. Bez języka hiszpańskiego. Ja mówię bez języka hiszpańskiego. Już z samym angielskim jest ciężko. Ten język naprawdę bardzo was przybliża do lokalnych osób, bo te wszystkie osoby, które widzieliście na zdjęciach, te z Ameryki Południowej, one po prostu nie mówią po angielsku, wszyscy tam mówią po hiszpańsku. Także da się, ale no, trzeba naprawdę chcieć.
4: Eska Południe.
5: Przewodnik niebanalny po żywcu. Dziś z Anną Barabasz zwiedzamy Moszczanicę.
6: Po raz kolejny wybieramy się na spacer po Żywiecczyźnie, może dokładnie po żywcu, tylko po jego różnych dzielnicach.
7: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczanicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszliśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał,

0: miejscu, tylko po jego różnych dzielnicach.
1: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczenicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszliśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał,

tego wyszło bardzo ciekawe rzeczy, bo zawsze, kiedy pyta się młodzież o recepcję ich otoczenia, rzeczywistości, to oni mówią zupełnie inne rzeczy niż te, których moglibyśmy się spodziewać, choć w kontekście bardzo zbliżonym do tematyki rozmowy. To było zachwycające, jak ciekawie, jak fajnie młodzież reaguje na tą szkołę. To jest, myślę, że dla samej szkoły bardzo cenna informacja. To dobrze, kiedy ludzie dobrze się czują w miejscu, w którym spędzają tak dużo czasu. I mam nadzieję, że uda mi się Państwu przekazać te emocje, które nam się nasunęły od razu po lekturze korespondencji z tą młodzieżą. Moszczanica zatem. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Moszczanica. Historia tej osady jest równie długa jak Żywca i Zabłocia. Autobusem linii numer 7 jedziemy najpierw obszarem pod górą, potem przez górę Burgałowską, zwaną bardzo często przez mieszkańców Żywca Bułgarowską. To jest jedna z modelowych przejęzyczeń. I chwilę później wjeżdżamy do Moszczanicy. Po lewej stronie mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, a z kolejnym zakrętem zabytkowy budynek zespołu szkół agrotechnicznych i ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Szkoła na tyle mocno jest wpisana w lokalny krajobraz, nie tylko krajobraz Moszczanicy, ale Żywiecczyzny, że często uczniowie pytani, do jakiej chodzisz szkoły albo z jakiej szkoły jesteś, odpowiadają z Moszczanicy i wszystko wiadomo. Dlatego właśnie przewodnikiem po Moszczanicy zostali uczniowie i uczennice tej szkoły, a pośredniczką między Mozaiką, czyli nami, a młodzieżą ze szkoły była Joanna Paciecha, która w Moszczanicy jest germanistką. Jak to się stało? Przesłałam Joannie 5 pytań, prosząc, by chętne osoby wypowiedziały się anonimowo. Reakcja była nadspodziewanie duża, byłam tym zachwycona. Ankiety trafiły do Kina Janosik, tam zostały zdeponowane i z Kina Janosik przekazano je mnie. To był kwietniowy, słoneczny wreszcie piątek, taki dobry sygnał, że będzie można fajnie pracować, endorfiny się uwolnią. I czego dowiedziałam się od młodzieży na temat Moszczanicy? Całkiem sporo. Pytanie pierwsze, lokalizujące. Z czym kojarzy się nazwa Moszczanica? I cytaty. O ile mnie pamięć nie myli, nazwa pochodzi od licznych mostów. Pisze jedna z uczennic. Ze spokojnym miejscem, pisze ktoś inny. Ze szkołą, z końmi, z klubem strzeleckim. Padają najczęstsze odpowiedzi. Oczywiście kojarzy się również z Pałacem Kępińskich, w którym przebywał Piłsudski w 1934 roku. Co jeszcze? Z czym jeszcze kojarzy się Moszczanica? Piękny krajobraz, miejsce, gdzie można odpocząć, cisza i spokój, piękne drzewa i ludzie. Przyjaciele, dobrzy znajomi, fajne dziewczyny, dobra zabawa. I brak chodnika. Skojarzenia bywają też nieco inne. Jeden z uczniów pisze, nazwa Moszczanica kojarzy mi się z Dżownica oraz akcja ratownicza. Dla innego ucznia skojarzenie jest jedno, jajecznica. Pamiętam, że jak czytałam te skojarzenia słowne jeden do jeden, to pomyślałam sobie, że pewnie gdyby była okazja, to polubiliby Derrida. Taki postmodernista francuski, który uwielbiał pracę nad językiem. Myślę, że Derrida byłby zachwycony tymi skojarzeniami. Kolejne pytanie, pytanie numer 2, pytanie refleksyjne. Brzmiało tak. Pamiętam, że gdy byłam tu pierwszy raz, to i młodzi mieli dokończyć. I co pamiętają? Pamiętam, jak na dniach otwartych z grupką znajomych postanowiliśmy wracać z Moszczanicy bez pytania o drogę, a byliśmy tu pierwszy raz. Stojąc pod bramą, naradzaliśmy się, że idziemy w lewo. Szliśmy 45 minut. Z jednej strony drogi na drugą, śmiejąc się i opowiadając o wrażeniach i planach na przyszłość. Po dojściu do głównej drogi wiodącej z Żywca na Suchą, kolega ją rozpoznał. Chcę podkreślić, że żadne z nas nie wyjeżdżało za często spoza naszej miejscowości, więc był to pewien wyczyn. Oczywiście rozpiski autobusów nie było, ale po pół godzinie zobaczyliśmy znajome logo Janowca i wróciliśmy do domu zmęczeni upałem i z pierwszym wspomnieniem ze szkoły. Zupełnie pomylili drogi, poszli dokładnie nie w tą stronę, co trzeba, ale bus lokalny z odpowiednim oznakowaniem dał sygnał, że są jeszcze cały czas u siebie, są w strefie, z której mogą się spokojnie przemieszczać. Co pamiętają inni? Piękne widoki, piękną okolicę, jezioro, lasy, konie. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to byłem zachwycony widokiem gór. Widok gór z dziedzińca szkoły. Następna osoba, dodaje kolejny uczeń. Jeszcze inna uczennica pisze. A gdy wjechałam pierwszy raz do szkoły, zobaczyłam piękne konie, a na nich uczniów tej szkoły i oczarowała mnie ta Moszczanica. O tym, że architektura jest tu niebanalna, mówią sami uczniowie. Spodobał mi się budynek szkoły, pisze kilka osób. I wcale się nie dziwimy. Następny cytat. W sumie spoko miejsce, ale daleko od centrum i nie ma tu zasięgu. Fajne są tu drzewa i cisza. Ta odległość od centrum pojawiać się będzie jeszcze kilkukrotnie i w zasadzie trudno stwierdzić, czy wada to,

0: jeszcze jednak zaleta. Co jeszcze? Kolejny cytat. Ciepło, duszno, miałem spalone ramiona, cały byłem spalony. Wiedziałem, że będę uwielbiał to miejsce. I kolejne wspomnienie. Ogrom ludzi, nowe rzeczy, nowi nauczyciele. To wszystko było super. A potem mandat w MZK.
1: Wow, ale to jest niesamowite, jak zupełnie inaczej młodzież, tak jak powiedziałaś, spostrzega rzeczywistość i świat. My byśmy mówiły zupełnie innych rzeczach.
0: Pytanie trzecie zatytułowane kierunkowskazy. I zadałam pytanie, co koniecznie trzeba zobaczyć w Moszczanicy. I odpowiedzi. Myślę, że przede wszystkim warto przejść się na nogach przez Moszczanicę. Krajobraz jest zachwycający, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy można podkradać jabłka z drzew mieszkańcom. I to była odpowiedź rozbudowana i pełna, ale a gdyby tak bez wyjaśniania, oto miejsca, które należy zobaczyć. Dlaczego? Bo wskazują je nasi przewodnicy. Szukajcie zatem. Pierwszy kierunek. Teren szkoły i cmentarz żołnierzy radzieckich. Kolejny kierunek. Trzeba koniecznie zobaczyć krajobraz i stadninę koni. I dalej. Na pewno pałacyk, w którym przebywał Józef Piłsudski. Dalej. Pomnik w środku lasku, strzelnica, stawy, małpi gaj, kapliczka przy stawie na drodze do Rychwałdu. I dalej krajobraz, pole konie, dworek Kępińskich, obraz Józefa Piłsudskiego w bursie szkolnej. W Moszczanicy trzeba zobaczyć przepiękny krajobraz, ponieważ jego widok pozostaje w pamięci na długo. Las, stajnie przy szkole, bo to miejsce z pasją i rozwija ludzi, pisze jedna z uczennic. Pytanie czwarte, czyli wspólna podróż. Gdybyś mogła, mógł zabrać tutaj kogoś, tutaj czyli do Moszczanicy, na spacer, na wagary, na wycieczkę, to dokąd? Nie chodzę na wagary, XD. Co do wycieczki, to mam świetne wspomnienia z praktyk, więc jakiś biwak w lesie moszczanickim byłby super pomysłem. Wypowiedzi uczniów zarysowują bardzo wyraźne ścieżki, trasy i trajektorie. Trzeba zatem koniecznie stanąć na mostku na Rychwałd, co zresztą nie powinno dziwić, przecież to Moszczanica, mosty są tu niemal najważniejsze. Niemal, bo ważne są również, jak piszą uczniowie, lasy i stawy. Trzeba koniecznie iść również nad jezioro do szkolnej stajni w godzinach na jazdę konną. Wątek koni i przyrody staje się tu wręcz podstawowy. W jednej kwestii zgadzają się wszyscy. Do lasu. Co jeszcze? Sklepik u Żuni. Pojawiają się kilkukrotnie. Oznacza to, że koniecznie trzeba to miejsce zidentyfikować. I jeszcze na strzelnicę. Nad staw na drodze do Rychwałdu, na płyty, a potem w las na strzelnicę. Spacer po okolicy obok stadniny. Jeden z uczniów pisze, gdybym miał gdzieś tu pójść, to poszedłbym gdziekolwiek, ponieważ miejsce jest bardzo ładne. Gdzie zatem iść? Od czego zacząć? Może po prostu, jak powiedział jeden z uczniów, w las. Pytanie piąte. Ludzie. Jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? I cytat. Oczywiście Józef Piłsudski. Oprócz niego wydaje mi się, że Komorowski był właścicielem tych okolic z czasów, kiedy pojawiają się pierwsze badania o Moszczanicy. Faktycznie. Obecność marszałka Piłsudskiego rok przed śmiercią w dworku Kępińskich trwale zaznaczyła się w mentalności ludzi. Mieszkańcy często mówią dworek Piłsudskiego, no i oczywiście państwo kępińscy. Ale to nie wszystko. Co mówią jeszcze nasi przewodnicy? Cytuję. Po tej szkole jeździł kiedyś Ursus 914. Nie wiem, czy to fakt, czy prowokacja, ale brzmi nieźle. I jeszcze na pytanie, jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? Jeden z respondentów odpowiada. Karol Lach, Gachu, Żygliński, Jakub Hankus, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nasze przewodniczki i przewodnicy są w większości przyjezdni. Nie mieszkają w Moszczanicy, ale są tam niemal codziennie. Skąd są? Czy będą wracać i ruszać w las lub na stawy w drodze na Rychwałd po zakończeniu szkoły? To już zupełnie inna historia. I tak skończyła się nasza wyprawa do Moszczanicy.
1: Moszczanica wyjątkowa, byłam tam kilka razy i rzeczywiście krajobrazy urzekające, no a szkoła to w ogóle wyjątkowe miejsce, bo miejsce z pasją i te zwierzęta i te dzieciaki, które tak kochają te zwierzęta, bo właśnie takie dzieciaki przychodzą do tej szkoły. No możemy sobie pozazdrościć, że mamy taką placówkę w takim miejscu, w takim regionie. No jak widać, młodzież to mocno docenia. A już niebawem w kolejnym odcinku wybierzemy się w kolejne piękne miejsce w Żywcu.
2: SK Południe.
3: I na koniec dzisiejszego wydania podcast gwarowy Brygidy Murańskiej. Rozmowa z Marią Gęgotek. Dziś odwiedzimy panią Marię Gęgotek z Bystrej, która opowie nam o wspomnieniach swojej mamy z czasów wojny, o gospodarzach niemieckich, hadziajak, o tym, co ludzie jedli, ważyli i kachowali wymłocone zboże, co by wsetki go nie oddali Niemcom. Pięknie pytam do wysłuchania rozmowy.
4: Gwarowe podcast.

0: To projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry, Pani Marysiu. Niech nam Pani opowie, jako ta życzliwość kiedyś była. Zaś nie umiało nikomu odmówić, chociażby jako bieda była. Tak jak to było właśnie w czasie wojny. Niech nam Pani kapitan opowie o tej swojej babci, o tej swojej rodzinie, jako to w tę wojnę było.
2: Po prostu babcia była taka, że nikomu nie odmówiła tego
1: przyjęcia do chałupy. A opowiadała mama, co ważyli, co jedli, jak ta kobieta była?
2: Ja mówię tak, jak mama mówiła, nie? Tu była kuchnia i izba, taka dość dużo ta izba była, a po drugiej stronie był taka komora. I sąd też przyprowadził SS-mana, bo to z trupią czapką, tę czapkę miał. Ale to był taki człowiek, bo u sąsiada była kuchnia i on tak się upatrzał na te dzieci, że tych dzieci jest ta kupa. To brał taki 3-litrowy dzbanek i co gotowali, to wszystko do tego dzbanka i przynosił. I mówił, że rozdzielić, bo dzieci muszą jeść. A na drzwiach napisał kartkę, no bo już było pełno tych ludzi. Napisał, że panuje tyfus. Jak sołtys przyprowadził kogo, a przeczytał, to odchodził. No bo jak tyfus, to tyfus. No, do tego stopnia jest, ale jednego razu dostał rozkaz i musiał się zezbierać i wyjechać. To było, wojna się skończyła w maju, a on się zezbierał przed świętami Bożego Narodzenia, te Niemiec.
1: A byli jacyś ludzie, co później wrócili, bo na Waligórkę tu, czy na Magóreka uciekali?
2: Nie, to jedynie jak Ruscy zaś przyszli.

0: było tych ludzi tak dużo, no ale jadło się to, co było. To się urodziło, ziemniaki i tam ku ziemniakom, no bo trzeba było wszystko oddawać. To nie było tak, że miał to zboże, to w krodzie dziury kopali i jak wymłocili, to wyniosili zboże, żeby było i do siania, i
1: tak to wszystko zabrali.
0: A tak to wszystko brali.

0: To nie było tak, że miał to zboże, to w krodzie dziury kopali i jak wymłocili, to wyniosili zboże, żeby było i do siania, i
1: tak to wszystko zabrali.
0: A tak to wszystko brali. To

0: dziecku i mówi mama taki, z takimi oczami goda skośnymi, czerniawy taki, pierąbie z jakiej to zbieranina była, nie? No i porozglądał się po chałupie, po tym i poszedł do pola i strzelił na polu z karabinu, nie? Jak pod z powrotem goda? Kto strzelał? Kto strzelał? A ten co koło dziadka siedział, koło podka i obrócił się. Sam strzelił, a tu pryset. To jeszcze jak Niemcy odchodzili, to też przyszli do dziadka. No i taki młody goda, mama, nie miał więc jak 19 roków ten żołnierzyk. Tak. Był tak zawszony, że wszędzie te wszy wchodziły. No i no to tak prosił ciotki, żeby go też ugnała od tych wszów, nie? No i ciotka z dębu liści nategowała do gora. Takiego koza musiał słobrać i dali mu koszulę nową, żeby nie świecił gołym dupą. A to ubranie, to wszystko do tego dębu jeszcze nakładła ługu i wygotowała te ubrania. I zawiesiła na polu, skło to wszystko, no jak wyskło, no to rozgrzała żelazko z tą duszą taką, no i wszystko to prasowała. To tak te wszy strzelały, ona go tak obczyściła z tych wszów i on się musiał też łokąpać tym ługu. Dopiero wtedy ubierał na siebie to ubranie, a jeno chodził za ciotką, a Hitler kaput.
1: Ciekawe skąd się te wszy biorą, bo kiedyś to gadali, że z brudu, z biedy, a teraz?
0: Ja wiem z czego to może być. Wszy są odzieżowe i na głowie, nie? Na włosach.
1: A pamięta pani jakieś inne robactwo, właśnie takie pluskwy, co jakieś?
0: Chły, pluskwy, chła, biedy, ale jak pluskwa ugryzła, to było niesamowite ugryzienie. Też robili ordung z tymi łóżkami, wyciepali słomę wszystko i smarowali naftą te progi różne takie, bo nie było dezynfekcji. Chyba jedyna ta nafta, żeby pozbyć to dziadostwo. A przy tych ludziach, jak tyle ludzi było, to się mogło. Jedni są tacy, drugi tacy.
1: A jest coś, co pani utkwiło w pamięci takiego fajnego, co pani miło wspomina z dzieciństwa, z dawnych roków?
0: No, z dzieciństwa to się mi przypomina, jak do taty przychodzili koledzy na Wojciecha z muzyką. Taki od kaplicy był. Potem z Buga jak lajzerek. I on grał na skrzypcach, a ten zaś na bębnie. I pamiętam, jak przynieśli ucięli kocibę, czeremcha nazywają, nie? No to ucięli tej kociby, bo to okwitnięte było już na ramieniu, to przynieśli tatowi jako bukiet. To pamiętam.
1: No i co, muzykanci grali i była potajcówka?
0: Nie była potajcówka, bo tata zawsze miał tę wódkę w domu i no to zaprosił do domu, poczęstowali się, posiedzieli, pogadali i pograli, no i poszli zaś z powrotem. Nie było to tak, żeby byli tajcowani. Mama co mogła, to na stół postawiła i...
1: Pani Marysiu, a tak mi przyszło na myśl, co najczęściej uprawiali? Ziemniaki pani mówiła, zboże, wiadomo, były kury.
0: Kury i pszenica była, owiec ciesiało. Pszenica się ciało, jęczmień, bo dla kur trzeba było. No a też na młynkach się szur godziło i tę mąkę się robiło. Jakie dobre były prażówy, Jezus kochany. Jeszcze mama masło z

0: skarpetki się pletło, bo się nie kupowało. No, skarpetki pletli i tam te rajtuski, no to zawsze się kupiło dla tego dziecka, ale sukienka była popięta wnet, żeby się szybko nie wyrosło z niej. No i jeden z drugiego zdzierał, to jest to, że jeden z drugiego zdzierał. Ile miała 2 lata, jak się urodziła następna siostra, no to jeden z drugiego potem zdzierał.
1: A były wtedy te czasy, że chodziło się na służbę?
0: Były takie czasy, że się chodziło na służbę. No ja tam nie chodziła po służbie, od nas nikt nie, ale ten, kuzynka moja to służyła i to jeszcze u takiego, co z Niemcami trzymał.
1: A to dostawała tylko taki opierunek i jedzenie, czy co do chałupy, jakiego grosza?
0: Nic nie dostawała. Jakby nie była, poszła na tę służbę do niego, to by ją byli Niemcy wywieźli do Niemiec, bo już miała tyle lat, co można było taką dziewczynę wywieźć do Niemiec i ten, tam by była, robiła kanału, baura albo co.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
3: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
2: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
4: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje. W góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet. SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: No.

0: Dronka.pl. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej.

0: i zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. Ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
17: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
16: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
17: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
18: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
19: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
20: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
21: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
22: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
23: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje! W Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 27 czerwca po

0: programie koncerty, otwarte warsztaty taneczne, konkursy i wspólne nagrania. I najlepsze, wstęp wolny. Zapraszamy, więcej na chplatan.pl.
1: I po reklamie.

możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Jan Kleosia, Guzior, Kazbałagane, Jank Igi i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10:00. Wysyłam tam kogoś z was.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje. W Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 27 czerwca podczas TIK Show. Przyjdź z ekipą i zobacz na żywo Ule Smarkule, Bleckiego, Sebastiana Kowalczyka, Polkę i Ciapura. W programie koncerty, otwarte warsztaty taneczne, konkursy i wspólne nagrania. I najlepsze, wstęp wolny. Zapraszamy, więcej na chplatan.pl.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków.

0: lekko w KFC. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Gliwice, bohaterów getta warszawskiego 9.
4: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
0: I po reklamie. Miasto na czasie.
6: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Rusza ESCA Summer City 2026. To będą dwa miesiące pełne wyjazdów, odwiedzania fajnych, ciekawych miejsc w naszym regionie, no i przede wszystkim spotkań naszej radiowej ekipy z wami. Pamiętajcie, że w każdy piątek po południu będziecie mogli nas spotkać w Galerii Katowickiej. Przygotowaliśmy dla was kasę na wakacje, no i oczywiście masę innych eskowych niespodzianek. Za tydzień na przykład od 3 do 5 lipca obecni będziemy na Sosnowiec Fan Festiwalu. Pojawimy się również na Dniach Imielina 2026. Ekipa Eski Summer City na pewno wpadnie też na chorzowską falę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. To będą naprawdę super wakacje.
7: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personeli pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
8: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
7: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
9: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
7: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
10: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
11: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
10: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio MSK. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, serdecznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś pewna, że to dobry pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że...

0: lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
1: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
0: Dokładnie,
1: a babcia
0: tak.
1: Myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
0: O kurczę.
1: Bo ja mam nie dwa, tylko cztery zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
0: Jej, ale czad.
1: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy wam życzę.
0: Dziękuję
1: Także
0: bardzo.
1: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
0: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O, z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokłada nowość. Wiktoria Kida, Co Mi Tam, już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje.

0: Zapraszamy. Więcej na chplatan.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski. Eska.

0: SK. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słówko.

0: praktyczne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koła parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
6: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
5: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aqua Parku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
7: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
8: Przyjemnie, chłodniej od wody.
5: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
0: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
9: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
0: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02. Jest.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą, kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, aktywności.

0: nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: wziąć.
1: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe, a skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamper zaparkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny. Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
12: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila?

0: Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?

0: EuraGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EuraGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Gliwice, bohaterów getta warszawskiego 9.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Miasto na czasie.
8: Natalia Czartoch, cześć, witajcie ponownie. Miejskie Centrum Kultury w Tychach na czas okresu wakacyjnego przygotowało naprawdę wiele atrakcji. Między innymi w każdą sobotę miesiąca odbywać się będą potańcówki na paprach. Najbliższa, 4 lipca, wtedy będziecie mogli pobujać się w rytmach latino. Potańcówki tak naprawdę startują o godzinie 19:30. To właśnie wtedy odbywa się pokaz i mini lekcja tańca, a o godzinie 20:00 rozpoczyna się zabawa taneczna z DJ-em. Nie wspomniałam chyba, że potańcówki w każdą sobotę odbywają się na tyskich paprocanach, zatem pod gołym niebem. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą podczas wakacji na Śląsku i w Zagłębiu, znajdziecie na sk.pl.
9: SK.
10: Na zegarach 12:00 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz

0: w okolice poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
1: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
0: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
0: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
3: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby. Jeff!
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej

0: kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: potrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obwiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
12: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
11: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
12: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
13: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
14: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
18: Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje. W Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 27 czerwca podczas Tik Show. Przyjdź z ekipą i zobacz na żywo Ule Smarkule, Bleckiego, Sebastiana Kowalczyka, Polkę i Ciapura. W programie koncerty, otwarte warsztaty taneczne, konkursy i wspólne nagrania. I najlepsze, wstęp wolny. Zapraszamy, więcej na chplatan.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj.

0: precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry.
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie
1: ja
0: na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, a propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj, będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie
1: 100%.
0: Rzeczy tylko w Radiu SK. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl, / tanie godziny, / serwisant.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.
17: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
18: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
17: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni, tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na

0: Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
1: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
2: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
1: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Piesta od Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Matipu, czyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno, wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: My też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.

Było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.

0: nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
1: Cześć dziecka, my dzisiaj się prażymy, naprawdę jest gorąco, jest mega gorąco i wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
8: Brzmi fajnie.

Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD.

0: października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: I po reklamie.
12: Miasto na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Największe gwiazdy polskiej muzyki, wesołe miasteczko i mnóstwo innych atrakcji. Tak w największym skrócie przedstawia się program Sosnowiec Fan Festiwalu. Miejskie święto w tym roku odbywać się będzie od 3 do 5 lipca na terenie ArcelorMittal Park.
14: Sobota do Kuba i Kuba o godzinie 18 rozpoczną ten drugi dzień Sosnowiec Fan Festiwal. Następnie zespół Lemon, który da dobre brzmienie i orzeźwienie. Następnie Królowa Matka, czyli Maryla Rodowicz. A na sam koniec zespół, który też ma swoją olbrzymią rzeszę fanów, to oczywiście Warius Manx oraz Kasia Stankiewicz. Oni na scenę wyjdą o 22.20.
13: Mówił Michał Wasiu-Wasik.
15: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
16: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Matifu Czyło, to są hity na czasie. Cześć!
17: Ja się

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kasba Łagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo. A pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A, ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No

0: Przecież!
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quae Bona Fide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje! W Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 27 czerwca podczas Tik Show. Przyjdź z ekipą i zobacz na żywo Ule Smarkule, Bleckiego, Sebastiana Kowalczyka, Polkę i Ciapura. W programie koncerty, otwarte warsztaty taneczne, konkursy i wspólne nagrania. I najlepsze, wstęp wolny. Zapraszamy, więcej na chplatan.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych

0: na grutę. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
6: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Gliwice, bohaterów getta warszawskiego 9.
2: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
0: I po reklamie.

Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultra Night Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15, a jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To między innymi Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Burzy i po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze!

0: Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
15: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
16: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
17: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje takie, taki Hogwart ograniowy.
15: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
14: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja. Mati Fuczyła, cześć. Minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysyłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bądź dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30.

0: dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameb.pl.

0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameb.pl.

0: tytuł to... Dokładnie, Three Run is the Fire w Radiu SK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. I nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play. I po reklamie.
1: Eska.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo! Brawo!
4: Fili! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: Veľká promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nikdy kampere mi jechałaś?
1: No wyobraź sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trakcie.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na e-bilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.

0: 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Kino Janosik w Żywcu startuje z naborem filmów krótkometrażowych do konkursu 19. Festiwalu Górskiego Adrenalinium. Przesłany film musi zawierać element adrenaliny, wyjaśnia Magdalena Kidoń-Staszek, kierownik żywieckiego Janosika.
4: Krótkie metraże ograniczają nas do 45 minut, natomiast forma i formuła, w jakiej filmy zostają wykonane, jest dowolna.
3: Na filmy kino czeka do 1 września. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń i inicjatyw, które odbywają się w naszym regionie, standardowo znajdziecie również na naszym portalu sk.pl.
5: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 Rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna Rap 20 w SK w poniedziałek o 23:00, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć! You've been

0: Cieszę i TikTok w Radiu SK 17 minut po 16. A wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50%.

0: 20%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, moje bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
16: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
17: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoi ulubieńcy z TikToka w jednym miejscu? I nie mówimy tutaj o ekranie twojego smartfona. Tak, to się dzieje. W Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 27 czerwca podczas Tik Show. Przyjdź z ekipą i zobacz na żywo Ule Smarkule, Bleckiego, Sebastiana Kowalczyka, Polkę i Ciapura. W programie koncerty, otwarte warsztaty taneczne, konkursy i wspólne nagrania. I najlepsze, wstęp wolny. Zapraszamy, więcej na chplatan.pl.
3: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheerany. I Repeat It w STM, 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek. I można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu.

0: 16. Zawsze przy meczu.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco?

0: Pałku tylko w KFC i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbucz. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sopkowski. W dzień szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty po 17:00.

0: Marissa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu. A na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Evan Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli.

0: najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie. Yeah!

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko. No i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz BB Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Gliwice, bohaterów getta warszawskiego 9.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą.

0: Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: 5 minut zostało do 18. To Shinzo i Arco i Fire Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire Fire. Paweł Błogaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz. A ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Matip uczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / taniegodziny / serwisant. Avatar.

0: szerzej wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
2: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć! Sosnowiec ponownie stanie się miejscem wyjątkowego muzycznego święta. Przed nami kolejna edycja Sosnowiec Fan Festival. Wszystko zacznie się w piątek 3 lipca na terenie ArcelorMittal Parku. Mówi Michał Wasiu-Wasik.
6: Zaczynamy mocnym uderzeniem Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Zaraz po nich pełen rozpęd to Happy Set. Zaczyna grać o godzinie 18.50, moi drodzy. Nocny kochanek po nich o 20.25, a 22.05 chodzi Ikona. Całego naszego województwa zespół rozpoznawalny w Polsce i na świecie, czyli Jam.
5: W sobotę z kolei wystąpią m.in. Lemon czy Maryla Rodowicz, a w niedzielę Kizo czy Trips.
7: Muzyką się żyje.
8: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
9: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
10: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
11: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męsko-graniowy, nie?
9: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
8: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu. Ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Lola Yankee, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1, teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę, wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Pucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: wszystkie hity zaczynają się w S, to Alan Walker i Ava Max, tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl, w gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach, proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też, a propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport

0: starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
1: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
0: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: SK, ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Piosenki Body Talk, Westy, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak, bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień, od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj. Napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem gdzieś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Seven i Forever w Radio SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19. Dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę, zaraz po 19 gram wam nówkę sztuki, sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w X3.

0: trwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę. No i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
1: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube. Imprezka. 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukaj.

Linkin Park w Radiu SK In The End. 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. O, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. O, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: wypasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Już zwiedziliśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

która przyszła i mówi: ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w sanach. A nie.

TikTok zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. A pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Natalia Czarnuch, witam się z wami ponownie. 82 rajd

Koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na was na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego. Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama. No, perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

0: Weekend.
1: The Weekend w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czy tam, co tam w internecie piszą, i czytam: Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: Pięć i pół, proszę państwa.

0: Państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie. Jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No, myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej. Okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowsy. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki, możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczę, to macie problem. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
5: To będzie ostatnia reklama.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na Narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia. Jak lubicie, no właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robić.

0: Reklama. Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Rozpoczynamy tegoroczną akcję SK Summer City. Co weekend nasza ekipa będzie pojawiać się w wielu różnych fajnych miejscach. Startujemy tak naprawdę już w piątki, bo to właśnie wtedy odwiedzać będziemy Galerię Katowicką i tam będziemy wam rozdawać m.in. kasa na wakacje i wiele ciekawych innych niespodzianek, także koniecznie podczas shoppingu wypatrujcie naszych pomarańczowych koszulek. Za tydzień na przykład pojawimy się na Sosnowiec Fan Festiwalu. Na scenie wystąpią m.in. Kizo czy Trips. W niedzielę z kolei 5 lipca w planach mamy wpaść również na Dni Imielina, tam z kolei swój koncert zagra Oskar Cyms. Więcej informacji na naszych eskowych social mediach. Zaglądajcie!
4: Muzyką się żyje.
5: Po dwóch latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania piosenki po kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115.

0: prawda, castingu.
1: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie, to, to nie istnieje takie, taki Hogwarts tak. ograniowy, nie?
2: Tak. Przylatuje. Piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
3: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK, to kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
4: Nie no, łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
3: Wiktor Dyduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
1: I po reklamie.

ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić, ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie,

0: Armin van Buuren zagrał, 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana, witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto, jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość, o, piękny rynek macie, ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak, jest czym.
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni, jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.

0: Okej, dobra, a ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć, ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo, proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe, myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
0: Pięknie.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco, bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się, cześć!

0: Reklama.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
4: I po reklamie.
5: SK Południe News.
6: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie spotkanie z Anną Barabasz, historyczką i socjolożką z Żywca, o twórcach ludowych zabawek na Żywicczyźnie. Pojawi się także Brygida Morańska ze swoim gwarowym podcastem.
5: SK Południe.
6: A zaczynamy od twórców ludowych zabawek.
7: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywicczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować praca na roli. Były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym,

0: w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Ty tą sferą życia Żywiecczyzny postanowiłaś się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
1: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska, była socjologiem, zajmowała się badaniem mikrokosmosów.

w inspiracji i postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postacie, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę. Z różnych powodów. To jest interesujące. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości? Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak. I koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź. Natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do

0: na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
1: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
0: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że w rokowaniach historycznych ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie, w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. I Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
1: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
0: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób, tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no, nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fonfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku, Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
1: Ale też na nowego odbiorcę tej kultury, prawda?
0: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała. I na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy. Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest tworzenie? A jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie? Czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł? A czy może jednak to jest nadawanie swojego rytu, swojego elementu? Projekt Kultura u korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
1: To w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na żywiecczyźnie.
0: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
1: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
0: No właśnie. To jest Miejsce, które w zasadzie broni się samo, to jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że

0: To, co też było zaskakujące i niezwykłe, to to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą, panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń, nie przymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc, widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek wytrzeszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? Pięć pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wytrzeszczona, później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie, i Karolina z Wytrzeszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof, czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza z Ispu. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura, i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, jakiś był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina Łobozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa Łobozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły, bo i sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława, po tym jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Łobos, pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem. I że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat, tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory, a równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
1: To są młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
0: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów, te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnych rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej, więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie, one się będą od siebie różnić, one są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki,

To jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej. Więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie. One się będą od siebie różnić. One są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki.

0: jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak, zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest im do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Ruch-Dudka, o którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u Korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego, nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego, potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian. Nie oburzał. I w zasadzie...
1: Taka była kolej rzeczy wówczas. Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
0: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na Żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy

poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. Pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak. Wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują. Ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzanie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek. I grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. Powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie. Że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu. Że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika,

0: Bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.
1: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
0: Z tego co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń, twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jak jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak. Jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak. Bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową? Jak ja mam ją rozumieć? Jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki? To pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są osie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, by kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy

0: rozmowy z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Także ja serdecznie dziękuję Państwu Łobozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić Żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych, a równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy, więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
1: SK Południe.
2: A już teraz Brygida Murańska w swoim gwarowym podcaście spotyka się z Marią Grzegorek, twórczynią ludową z Juszczyny.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciała znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jako to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie dawne.
4: Dobre, możemy pogadać.
3: Na przykład, jako to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
4: Tak, godali, że jak człowiek ma złe łoko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie w żywocie boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak kto se drugą i użyk, bo jako zgłychycić. Trzeba było wtedy mieć bagniątkę na bo poświęcone zieli, jakie insecy na Matkę Boską zielną, czy te zwionek z łoktyby. No i wtedy się łokadzało, mówiło się przy tym trzy zdrowaśki, chwała ojcu i ojcy nas. Łokadzało się trzy razy naokoło, dawało się woniać, no i tela, to już było podobno ten urok spadową.
3: No to pamiętam, bo mnie babka Teska dzieli, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi, przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
4: Bo cię gęś chciała posypać.
3: Bo mnie gęś chciała usypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała i on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później...
4: Nie parę razy też te gęsi przegnały, bo oni stale te gęsi chowali.
3: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
4: Prawda, scyro, prawda. Jedno się popatrzy do okna, jako też pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie, to śnienie. Bo jak już jest dzień, to wtedy jak popatrzysz, to zaraz to wszystko zniknie.
3: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, co dali tak jest.
4: Bo to jest prawda.
3: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swojej, czy do cyj?
4: Do swojej to się wchodziło normalnie, ale do cyj sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli patrzeć do powału, a niektórzy godali z pod nogi, co by nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na tym innym i pędzie z cyjś błodze.
3: Bo też go można użyć.
4: No na gazda też odpowiadał, daj panie błodze.
3: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użył, to mu wiązali wstążeczkę czerwoną?
4: Tak, sznureczkę czerwoną wiązali dziecko, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą na ocieleni, to też i u rogów albo kany, u porwoza, albo kałkąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, co by ją też kto nie użył.
3: A jak ją użył, to co, mogła stracić mleko?
4: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdębnąć nawet.
3: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakie łobrządki, które wierzyli?
4: No były łobrządki, było bardzo dużo tych łobrządków. Trzeba było na ponwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielo nie dał, musiałeś mieć swoje, bo ci się spytali, a Kaś był, jak zieli święcili. Tak, że każdy musiał mieć swój, bo abyś poseł i pytać, że chcesz zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chcę na cały tego zielo. No i tak, łokadzało się każdą krowę, a i przy każdej krowie trzeba było mówić, ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale też każda krowa miała było trzy krowy, czy dwie, trzeba było wcześniej lecieć do potoka, nazbierać takich patycków,

0: co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzech wierchołków trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone. I to się nazywało halśbietka. Każda krowa miała tą swoją halśbietkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po okadzeniu, po zmówieniu pocierzy, tylko ta halśbietka miała imię tej krowy. Ty, to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbietką. Potem brało się drugą halśbietkę, dawało się ty, Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winucha, cy wiśniacy, jako inno, sobotacy, niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Uderzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcuch. Coby krowy miały takie raci twarde jak lajcuch. Trzeba było mieć uważone jajko, kulali po pod krowę, co by była tako piękno, okrągluśko, jako to jajko. No ale też, wiecie, jak się z bagniątką przyleciało do chałupy, jak była bagniątka poświęcona, też się głoskało krowy tymi kłocankami, co by takie były piękne, jak te kłocanki, co by jastala robiły, tak godali, bo jak była chudo, to godą, o, latarni byś na gołkach powiesił. Tak godali, śmiali się wtedy. Tak patrzeli, żeby była czyściutko, tako, jak się świeciła, godali, że jastala robię.
1: Tako zdrowo.
0: Tak, tako zdrowo. Zasiok pasterzowi dawali jajecznicę, musiał być porządnie wymyty, wypucowany, pocierz musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i to pierwsze pasienie blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pasterz. No to wiecie, już ta wcześniej napatrzane miał, co by takaś co wróz, bo nie chciał byle jakiej trowy jeść, ale gaździno się ważyła. O Zuśku, baj różnej trowy, nie jenoś co, bo krowa nie będzie samego ścowu jadła. No i tak, wiecie,
1: pasterz
0: musiał trochę ugryźć tej trowy, żeby krowy widziały, że on się pasie. A potem gaździno po ciłuczku miała w putni wodę zimną ze studni. Jak już się krowy ospasły, a pasterz se siedział tak luzgo wodą, łoblała go, co by przykrowa nigdy nie spał. Tak to było z tym pasieniem krów.
1: Jak kto wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
0: Tak, błogosławili, albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stałe osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie

0: Był dość wysoko, jak była mało, to musiał trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, żeby nie ruszać nogami, bo się debła huśto.
0: Tak, to były takie związane, że debła się huśto. I nie wolno było nogami ruszać. Ale też było jeszcze inne. Nie wolno było przy stole jeść tak byle jako, co by napaprać i nałysypać po ziemi. Bo go dali ze chłowo z debligo z nistka. I jak potem ten debli z nistek urośnie, to syczki go fałpie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałpie, a nie pozbierała śmieci, to go dali ze chłopiec w tojcu zostawi?
0: Tak go dali, tak go dowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz chodes patrzeli, jako ta dziewka jest pięknie uczesana, to nie była łoscu brasono. Ale te dziewki szły i zbierały na gronicku dobrą myśl. Nazbierała, potem kodała z oklęci, nazbierała w dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik zało psewkę, albo do kieśnie, do jakle cykamy, miała wrazone, albo za kabotek miała wrazone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Wcześniej tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej to się tego wyciągło i się potem kodało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział, to były takie małe, czerwione kwiatuszki, co u nas rosły w zycie. To się go dało tak. Mój kwiatecku rod widziole, targałak cię na tym dziole, czteroma palcami sustą, dłonią, niech za chłopcy za mną gunią. I to też wrazowała za tą psewkę, no i płynu to taki miała powodzenie, ze na dziwy.
1: No, no jaki wierzenio, że kwiotek no, miał, czy listek miał
0: no,
1: taki
0: ta, ale wiecie, znaczenie. Tak wierzyli, że jak to moja koleżanka Godoze, to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No właśnie, to ta wiara, ta co tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład z swojego ogródka.
0: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to naprzód te z baby goniły, co by nosion dali. No to naprzód trzeba było sobie zasiąść, jeszcze go dali, jeszcze nie nasioła, przyjdź jak nasioła, no to swojego tego nosienia kładła na stół, jajek też nikomu wiecor
1: się nie dawało.
0: Nie sprzedawało.
1: Właśnie z tym no, wiecorem było więcej
0: no, to było tak, z poćmoku nie wolno było dawać, bo wierzyli, że potem te kury nie będą niesły i, no i inne rzeczy. A przysada jak na polu była, no to się na polu dawało nie z ręki, tylko dawało się tak. Albo też moja mama kozała se, jak już sama wybrała swoje, kozała resztę wybrać se ludziom, co by se wzięli. Bo mama zawsze miała dużo tej rozsady tu pod oknem, pod starą chałupą.
1: Bo jakby kto tak nie ręką
0: no, bo tak to dali, ze no przód sobek, a potem bobek. Czyli naprzód se, a potem może zdać już resztę. Nie zowiścić innym.
1: A z tym wiecorem to do dzieci się też nie chodziło wiecorem?
0: No nie chodzowało się do dzieci wiecorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschoca, wiecie, nie rozsiedziała, plotki opowiadała, łoschoca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, że tak łoschocała syczkim głowę, że nikt fałpie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać to hejkała, darła się i cały coś i łazur się obertą garle. No to wzięli, wychynęli za nią mietłę, a wyloli tę wodę, w której się myli, co by te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały w fałpie. Ale te zgodali, za gdzie córko takie małe długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to te szli i szukali dzikiej rozy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była taka zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niesło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zobówecek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić z tą kućką bez potok. Bo jak się przesło bez potok, to u nas zwiędła zaros i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, Kasia mieszkało, nie iść za potok po tą kućkę.
1: No bo warcie się, bo tego że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam, jako to było kiesik ze spowiedzią, bo to było wozne.
0: No, wszystkie dzieci w chałupie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś spolnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może

0: nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. A Gazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzieć, kozo tam zagada. A my też już ta się ryktujemy do Oranią. No i tak, wiecie, już zagadowały, a niektóre tako była właśnie, a wybodźcie, co my się ta łobie
1: prowadziły.
0: To ta wybodźcie, a ty mi też wybodź, bo my, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
1: No ja jeszcze to pamiętam za dziecka, że trzeba było przeprosać wszystkich myślałam, że to jedno u nas, dlatego się pytam.
2: A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
0: No we Wigilium był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, oj, to wtedy tak się cieszyli, ze składa godaj, o, przyszedł, przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy psik uracyli. We Wigilium zawdy dobrze było, daj komu co, zanieść, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jakie dziady chodziły prosebne, o, to nie można było ich tak ustawić bez niczego. To zawdy im coś trzeba było, da, jako we Wigilium się bukty piekło i syczko, no to te zdawali, to ta zdali kąsek bukty, czy ta coś k temu.
2: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
2: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta nie chodzowały po kolędzie. Tak było dawniej. Że dziewczęta nie chodzowały po kolędzie ani z muzyką. Po kolędzie, jak to szli ze słopką, czy z tym, dziewczęta nigdy nie szły. Ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna. Co dziewczyna.
2: I teraz im wynosili kolędę jaką?
0: Wynosili kolędę, no to tam porę grosy zawsze, no nie tyle, co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili. Ale ty poza okna zawsze im tam coś gnoje, albo jaki pocystunek, albo placka, albo coś. Albo...
2: A winszowały też dziewczynta?
0: Nie, nie, racy jedno śpiewały.
2: No właśnie, to chyba ty mu tych chłopców tak racy
0: no,
2: mieli,
0: tak, bo, to jest było...
2: bo im się to potem było bogacie, nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak brzmiało? Z innej becki. Jak brzmiało, to patrzyli z której strony.
0: No to tak, patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak, do Skrzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni, do Zorebników, wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu Justyny, to tak godali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
2: No właśnie, to też nam godali, jak my, jak no, my kopali, czy grabili, czy
0: co właśnie. Justynia nie wiedzieli.
2: Na Justynej to właśnie było takie wolne.
0: Nasze przysłowie.
2: I no my się patrzyli, czy zdążymy z krową z pasią ku dojść, jak nie, no to heja, prędko, co by nam nie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzenia gdownych?
0: Wierzyli, że czarny kot to czarownica, to jest wiec, to czarny kot, brydziu, to nie tak, to czarny, musiał być caluczki czarny, bo jak już miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło, to jest ta patrzeli, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec ogona białe, to czy koniec skarpetki jakby na nogach białe, to on się, musiał być cały czarny, to go dali, że to czarownica, to gnali nawet od chałupy, a jakby już ci przeszedł, to skoda godaj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba albo chłop z wiaderkami albo z płytniami bez drogę, z próżnymi, o, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Baczę, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idzie, no to już było.
2: Teraz to już nika.
0: Tylko dali do życi z łosem.
2: Musieli się wrócić do chałupy
0: i wrócić i drugi raz iść.
2: To tak, jak to se sa, że się ktoś ich 3 razy w jeden dzień wracał, bo się go cały czas ktoś ich pytał, kajdzie. Teraz to już nie.
0: Jakie będziemy zmienić to?
2: No pani Marysiu, a jest z umartymi jak było, bo teraz to już są całkiem inne te obrządki, przy tym takie proste, a kiedyś to te wierzenia były, to pożegnanie, to wszystko, to w całym tym placu i rodzina, bo wszyscy żałownicy.
0: No to jakby coś już zgodała, że 3 dni nie robili w polu, w całym tym placu, a nawet w pół rolku. Tych ludzi nie było dużo dawni, to ta chałupa od chałupy była dość daleko, ale ludzie się znali, sanowali się i jeden drugiego odwiedzą, to jak taki, wiecie, gazda umarł, no to szło się do Przynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, syćko, stółka, jedno co, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak, Zasiok, jak to się bał umartego,

0: Było chycica, gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zboć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to 3 razy w kozdy prok uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głozą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawniej tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo te sami z rodziny szli i przychodzili ku wieczoru. Jak już słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was dosłownie na przymiar na pogrzeb, jako wolowasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali, kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie, ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano i już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam? Zaraz jak umarł
0: trzeba było iść. Za 3 dni był pogrzeb. Jak wieźli na Połkowskach tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nim. I resztę inne pieśni, bo zależy jak daleko od kościoła mieszkał ten umarty. No i go dali, że trzeba pomalućku jechać z umartym, co by załobnicy szli też pomalućku i modlili się nabożnie, bo go dali, że temu pomalućku trzeba jechać i iść, bo Dusycka pokutujący idzie na kolanach za truglą.
1: I środkiem drugi
0: jechali. Godali też, że jak w nocy idzie z Kany sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, czy jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drogi, bo z Panem Jezuskiem ksiądz zawsze jeździ środkiem drogi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, żeby zmienić z tego smutnego tematu, to przywodzą mi się, tu na Justynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki. Mój tata postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta, Zasiok na za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny, to mama na Karola kupiła piękny wieniec, zamówiła tu w Justynie, była taka rypniula, co ona robiła te wiejce. To było w okresie międzywojennym, to wam powiem tak, że taki wieniec kosztował 1 zł. No to babka musieli dać, bo mama nie robiła, no to jej macierz musiała i dać na ten wieniec. A wiecie, 1 zł to było tyle pieniędzy, kosiec na polanie tą szkutę kosił calutki dzień, to dostawał 1 zł za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty i w środku trzeba było jakąś laseckę, ćwierteczkę powiesić temu kawalerowi. A go dali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę, no i chłopcyska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo szanowali, no to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak wreszcie cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A tę mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę potem starą zesła i tą mojkę wylecieli na pole, brat jej i una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi rok zaś postawili dziada. No i tak było. Wzięli usyli takiego dziada w starych gacisków, napchali słomy, copkę baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany, pięknie pozasywali, twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecie, do komina, no a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tam kto wyjść na ten, to nie roz... Cały tydzień dziad siedział na kominie. Stużali go zerdzią cyminu, ale nie dało.
1: Jak oni tam wyszli za to tak
0: no, przymocowali? No oni za sobą drabinę przynieśli.
1: No a piękna mojka jak była, to ona świadczyła o tym, że się dziewce wydo w tym
0: tak,
1: roku?
0: Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale bo pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler już zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadałem, na 100%.
1: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi

0: dobrze go dali ze, dobrze usłyszała i myślę, że no, ciekawie będzie
1: posłuchać. No bo jak się godo ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba godać w języku literackim, a trzeja godaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może byście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u nich się otwierał, opowiadałam różne piękne rzeczy i przedziwne.
0: Wracają właśnie pamięcią do tych
1: i cieszą się, że mogą powiedzieć.
0: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
1: Ja też, dzięki.
2: Eska Południe.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Aplikacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.